0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Katarzyna Kozak.
1: W jaki sposób warszawiacy i warszawianki korzystają z kultury? Na jakie wydarzenia chodzą najchętniej i dlaczego nie chodzą, jeśli nie chodzą? Ktoś to wszystko sprawdził, a dokładnie Warszawskie Obserwatorium Kultury. Razem ze mną w Chili Z są Małgorzata Bakalarz-Diverge, dyrektorka Warszawskiego Obserwatorium Kultury i Kacper Solecki, koordynator badania. Ten raport powstawał przez dokładnie rok, od czerwca 2025 roku do maja 2026. Składał się między innymi z badania ankietowego na próbie 9 tysięcy mieszkańców i mieszkanek Warszawy z 18 dzielnic. To nie był jedyny element tego badania, one było bardzo złożone i o tym teraz właśnie porozmawiamy.
2: Zaproponowaliśmy bardzo szeroką, można powiedzieć zantropologizowaną definicję kultury, w ramach której wychodzimy z tych instytucji, które były, na których skupiał się jeszcze ten raport poprzedni z 2017 roku, na zestawie bardzo szerokim zestawie praktyk, które dzieją się w różnych przestrzeniach. W przestrzeni domowej, w przestrzeniach pomiędzy, w komunikacji miejskiej, na telefonie, no i w tych instytucjach kultury. Raport jest skierowany do szerokiego grona, w tym do instytucji kultury, żeby im pokazać, gdzie instytucje są na warszawskiej mapie w kulturze, z tym szerokiego grona praktyki przestrzeni. Więc to była jedna z najważniejszych zmian tego, jak przyjęliśmy kulturę. W tym kontekście długo pracowaliśmy nad zbudowaniem kwestionariusza, który byłby przystępny dla osób, które będą go wypełniały, ale też, żeby łapał wszystko to, co chcemy zobaczyć. Następną fazą był teren. Teren się odbywał między wrześniem a grudniem i od grudnia dokonywaliśmy analizy aż do tej premiery majowej. Chcieliśmy przebadać próbę warszawiaków i warszawianek, to jest prawie 9 tysięcy osób. Badanie polegało na tym, że agencja, z którą robiliśmy to badanie, czyli Ipsos, pukał do drzwi warszawiaków i warszawianek, do wylosowanych adresów i zapraszał osoby, to były zazwyczaj osoby, które miały najbliżej urodziny, zapraszał je do wypełnienia ankiety.
1: Trzeba było wybrać jakieś takie w miarę losowe kryterium po prostu do tego badania, dlatego te urodziny, rozumiem.
2: Tak.
3: Powiem jeszcze tylko coś, co Kacper powiedział, ale może nie wybrzmiało, że tak. Żeby móc pójść z ankietami w teren, przebadać próbę ponad 9 tysięcy ludzi jesienią. Rzeczywiście pracowaliśmy prawie pół roku nad tym, żeby po pierwsze upewnić się, że kwestionariusze są zrozumiałe, ale po drugie, żeby też wykorzystać szansę na spotkania podczas wywiadów grupowych z różnymi przedstawicielami tych grup demograficznych, które badaliśmy, i usłyszeć ich zdanie, ich podejście, pogłębić niektóre z tematów, których nie moglibyśmy pogłębić, albo których w pełni byśmy nie rozumieli, tylko czytając ankiety. Więc ta mieszanka metod, które się nazywają jakościowe, czyli są oparte na wywiadach, i tych, które są ilościowe, czyli ankiety, spowodowała, że otrzymaliśmy pełniejszy obraz, i dlatego na przykład w raporcie są cytaty.
1: Zaznaczmy, że tutaj te grupy wiekowe, najstarsi uczestnicy to są osoby powyżej 65 roku życia, czyli osoby na emeryturze często, a najmłodsi to są od 15 roku życia. Tak, czyli i to nie jest tak, że wszyscy są w jednym worku, tylko mamy faktycznie dane na temat poszczególnych grup wiekowych widoczne w raporcie. Zanim o instytucjach kultury, to wspomniałeś w ogóle o tym, że poszerzyliście pojęcie kultury jako takie. Ja zrozumiałam z tego, co powiedziałeś, że tutaj nie wykluczamy takich rzeczy jak na przykład platformy streamingowe, jak dostęp do seriali i filmów. Nie wyrzucamy tego z pojęcia kultury, to też jest kultura. I tak samo częścią wydarzeń, którymi się zajęliście, były też tak niszowe rzeczy jak performance, taniec i na przykład spotkania, które pokazują, jak wygląda życie innych grup etnicznych na przykład. I w tym sensie można powiedzieć, że wszystko, co jest dostępne, jest w ofercie kulturalnej w Warszawie, mieści się w tym raporcie.
2: Chcieliśmy do tego dążyć, jednocześnie każde badanie ma swoje ograniczenia i wiedzieliśmy, że nie możemy zatopić się zbytnio w tym morzu tych wszystkich praktyk. Dlatego też w raporcie, opracowując dane, skupiliśmy się głównie na tych najważniejszych praktykach, tych najważniejszych wątkach analitycznych, ale tak, chcemy popularyzować jakby rozumienie kultury, która łapie też to, że jak oglądamy YouTube'a do obiadu, czy słuchamy podcastu do sprzątania, to uczestniczymy w kulturze, mimo że często tego tak nie postrzegamy po prostu. Towarzyszy to nam jako szum, wypełnienie ciszy, zapełnienie dnia.
1: A to nadal jest uczestnictwo w kulturze.
3: Tak. Dlatego się uśmiechnęliśmy obydwoje, jak zadałaś pytanie o granicę, ponieważ jest granica. Pracowaliśmy nad nią tygodniami i w końcu doszliśmy do tego, że żużel.
1: Okay.
3: Każdy żużlu to jest ten moment, który uznaliśmy za...
1: To już jest sport.
3: Tak, to już jest sport i w związku z tym postanowiliśmy, że to już się nie wlicza do badania.
1: To byli Małgorzata Bakalarz-Diverże i Kacper Solecki z Warszawskiego Obserwatorium Kultury, a do raportu o warszawskim uczestnictwie w kulturze na antenie Chili Z jeszcze wrócimy.
0: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Autopromocja.
1: Ojczyzna. Nowy film Pawła Pawlikowskiego. Filmowa medytacja nad istotą sztuki i powinnością artysty. Kino bezkompromisowe, wymagające, ale zarazem niezwykle prawdziwe. Po podwójne bilety do sieci Kin Helios zapraszam do porannego programu Cini Z. Od poniedziałku do piątku po godzinie 7. Magda Kasperowicz.
2: Cini Z. Naszemu Gustawi możesz zaufać.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
4: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
5: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
6: Bittersweet Festival Poznań 13-15 sierpnia. Park Cytadela. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Tom Odell, Jessie J, Charlotte Cardin i wielu innych. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
7: Daleko jeszcze?
8: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
7: Wow, jaki błękitny.
9: A to nasz hotel przy samej plaży.
8: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
9: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
8: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
2: Po reklamie.

0: reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to. O, w Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
8: Doskonale! Kupujemy!
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie!
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: Ach, ta drżąca powieka.
12: I ten nocny skurcze łydek.
11: Biorę magnez i nie czuję efektu.
13: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
14: Od czwartku 18 czerwca do soboty 20 czerwca aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tym samym dniu przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
4: Po reklamie.

0: Voici Lisette. Pogoda.
1: W tej chwili w Warszawie 18 stopni i słońce, a w ciągu dnia 27. Pokażą termometry. 27 także w Bydgoszczy, 26 w Lublinie, 29 stopni w Rzeszowie, w Krakowie, w Katowicach, 32 dzisiaj we Wrocławiu, 29 w Poznaniu, 25 w Olsztynie i w Trójmieście. Prawdziwa fala upałów.
0: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
2: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
1: 7 na zegarze, 19 dzień czerwca, piątek, imieniny Protazego i Gerwazego. A jeśli ktoś by dzisiaj miał urodziny i ten ktoś akurat by już wstał i nas słuchał, to życzę temu ktośowi wszystkiego najlepszego. Dzisiaj dzień łapania bakcyla, a ja zapraszam do 10.
2: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: 10 minut po godzinie 7 słuchacie Chili Z. Dzisiaj dzień łapania bakcyla. Czego powinna dziś uczyć szkoła? No oprócz odpowiedzialności powinna rozwijać autonomię. To jest bardzo ważna sprawa, więc jak wasze bąbelki mówią nie, to ja wiem, że czasami może być trudno, ale w tym nie jest całe morze potrzeby wolności i autonomii. Szkoła powinna rozwijać kreatywność, wytrwałość, kompetencje relacyjne, przygotowywać do pracy w grupie i oczywiście do rozwiązywania problemów. Wiedza jest do tego potrzebna, ale jeszcze bardziej umiejętność jej zastosowania. Sprawdzanie nauki do reprodukowania treści w testach egzaminacyjnych to błąd. Co z tego, że ktoś wykuje, czym się różnią glaukofity od euglen i sprzężnic, a potem poda w teście właściwą odpowiedź. To jest wspaniała rozmowa Marzeny Żylińskiej, właściwie jej fragment w rozmowie z Julią Pańków o tym, czego powinna dzisiaj uczyć szkoła. Dajcie odsapnąć wszystkim bąbelkom. Jak ja sobie myślę, cały rok wstawania rano, przygotowywania się, projektów, prac, pisania, wypracowań, a w tym przypadku mojego bąbelka to nie pamiętam, żeby za dużo nad wypracowaniami siedział, to jest jego zadanie na przyszły rok, żeby popracować nad ręką. Przy takim temperamencie nie wiem, czy jest w stanie utrzymać tę rękę przy sobie dłużej niż 50 sekund. No w każdym razie, apel do dorosłych, dajcie żyć dzieciom. Niech teraz robią, co chcą, nawet jeśli cały dzień chcą siedzieć w gaciach i oglądać serial o policjantach z Miami. Też dobrze.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Słuchacie, czyli za 19 minut po godzinie 7 astronauci Ellen Collins i Sławosz Uznański-Wiśniewski, znane wszystkim chyba, którzy nas słuchają teraz, ale też pisarze fantazy, aktorzy, między innymi autorka Miasta Jadeitu, czyli pisarka fantazy Fonda Lee, pojawił się w weekend w Poznaniu na festiwalu fantastyki Pyrkon. No i to jest jedno z najważniejszych wydarzeń tego typu w Europie. Pyrkon wywodzi się z poznańskich konwentów miłośników fantastyki. Pierwszy z nich zorganizowano w 2000 roku w jednej z poznańskich szkół podstawowych, a tegoroczna edycja odbywa się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich i obejmie aż ponad 2000 wydarzeń. Motywem przewodnim w tym roku jest kosmos. Sprawdźcie koniecznie, na co warto się wybrać w tym roku.
1: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.

0: zapytać.
1: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
2: Autopromocja.
3: W pogoni za kulturą. Czyli Z.
4: Film, teatr, wystawa, a może koncert lub spotkanie literackie? W naszym serwisie sprawdzamy dla Was najlepsze kulturalne adresy i meldujemy się na najciekawszych wydarzeniach.
3: W pogoni za kulturą. Od poniedziałku do piątku po godzinie 10:00. Tylko w Chili Z.
4: Zapraszam, Magda Bauer.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
5: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
6: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
7: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Dokąd na wakacje?
11: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
10: Czyli Zdrojowa Hotels.
11: Zdrojowa Hotels?
10: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
11: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
10: Tylko na zdrojowahotels.pl.
12: Uwaga! Super promocja w Teddy.
13: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłu.
14: Najlepszych prezentów nie postawisz na półce. To wspomnienia, które zostaną na lata. Koncert życia, spektakl czy festiwal. Z voucherem biletomat.pl to obdarowany decyduje, co chce przeżyć. Kup na biletomat.pl.
3: Po reklamie.

0: Nastaw się na Chill Out.
1: 7:39 na zegarze, słuchacie Chili Z, a już teraz zaproszenie do Muzeum Literatury w Warszawie. Od rękopisów i listów po dzieła sztuki oraz nieznane materiały archiwalne. To jest, umówmy się, nie lada gratka dla tych wszystkich, którzy literaturę kochają. Muzeum Literatury Adama Mickiewicza w Warszawie przygotowało wystawę poświęconą Jerzemu Giedroyciowi i fenomenowi paryskiej kultury. Ekspozycja prezentowana od 26 czerwca do 31 października przybliży postać jednego z najważniejszych animatorów polskiej kultury i myśli politycznej XX wieku. W roku Jerzego Giedroycia Warszawskie Muzeum Literatury zaprasza na wystawę Jestem zwierzęciem politycznym. Jerzy Giedroyć i kultura 1947-2000. Planowana ekspozycja będzie pierwszą w Polsce tak szeroko zakrojoną prezentacją historii.
0: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
1: I historii Instytutu Literackiego i paryskiej kultury ukazanych przez pryzmat osoby, ich twórcy i wieloletniego redaktora. Warto wpaść do Muzeum Literatury w Warszawie.

0: Ale się idealnie zgraliśmy w ogóle
1: ładnie,
0: na koniec.
1: Ładnie, fajnie było.
2: W Teatrze Jaracza w Łodzi dzisiaj prapremiera najnowszego spektaklu Magdy Szpecht Pranie mózgu. To teatralna opowieść o dezinformacji, propagandzie i mechanizmach wpływania na ludzkie emocje. Twórcy sięgają po narzędzia nauki, by przyjrzeć się temu, jak funkcjonują umysły poddawane manipulacji. Bezpośrednim kontekstem dla tego spektaklu jest trwająca od ponad 4 lat pełnoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę. Twórcy przedstawienia zwracają jednak uwagę, że współczesne konflikty nie rozgrywają się wyłącznie na polach bitew. Równie istotnym frontem staje się przestrzeń informacyjna, a celem działań agresorów są ludzkie emocje, przekonania i decyzje. Obserwujemy to codziennie, a reżyserka Magda Szpecht podkreśla, że wojna hybrydowa prowadzona jest w taki sposób i obejmuje również cyberataki wymierzone w państwa Unii Europejskiej i NATO, a Polska należy do krajów szczególnie narażonych.
3: Nastaw się na chill out.
2: Warto sobie to skonfrontować i pójść do teatru.

0: Reklama.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skierpiątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
12: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
13: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
0: Po reklamie.

0: Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
1: Sprawdzamy mapę pogodową. Nie trzeba dzisiaj rano, przynajmniej w Warszawie, zakładać bluz i okryć wierzchnię, gdyż teraz 19 stopni, a w ciągu dnia 27. 27 także w Bydgoszczy, 28 w Kielcach i w Łodzi, 29 Kraków, Rzeszów, Katowice i Poznań, 32 stopnie we Wrocławiu, 25 Trójmiasto i Warmia.
0: Sponsorem programu był właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
2: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
1: 8 na zegarze, 19 dzień czerwca, piątek, imieniny Protazego i Gerwazego. Wszystkiego najlepszego. Dzisiaj także dzień łapania bakcyla. Twoja pasja czeka, aż dogoni ją odwaga. To zdanie na dzisiaj. Magda Kasperowicz. Zapraszam serdecznie do 10.
2: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: Słuchajcie, Chili Z. Dzisiaj dzień łapania bakcyla, przypominam, ale także dzień łapania biletów, bo przez cały ten tydzień w Chili Z ojczyzna Pawła Pawlikowskiego do obejrzenia. Podwójne zaproszenia do sieci Kin Helios na ten doskonały film, bo też warto wspomnieć, że ojczyzną Paweł Pawlikowski zamyka trylogię. Ojczyzna jest domykającym obrazem. Nagrodzona w Cannes filmowa medytacja nad istotą sztuki i powinnością artysty. Kino wymagające, niezwykle prawdziwe po 8 latach, jakie minęły od premiery Zimnej Wojny. No tak mówią, że to jest najbardziej hermetyczny ze swoich dotychczasowych filmów. W przypadku Pawła Pawlikowskiego trochę musimy zawsze na te obrazy poczekać, ale zostają z nami na długo, bezkompromisowa, zbudowana według własnych reguł historia z motywem podróży przez powojenne Niemcy. Film na wskroś osobisty w ojczyźnie Pawlikowski zabiera nas w ponad 80-minutową wyprawę do zniszczonych przez wojnę Niemiec, aby opowiedzieć o relacji giganta europejskiej literatury z jego córką, historią, narodem, wreszcie o jego reakcji na śmierć syna. Powraca reżyser przy tym do swoich ulubionych tematów, ideologii, która staje się formą zniewolenia i rozdartej tożsamości, o której opowiadał już w swoich wcześniejszych dokumentach i fabułach. Zamyka historyczną trylogię otwartą idą i kontynuowaną Zimną Wojną, ojczyzną właśnie, i choć pod względem plastycznym jego film jest do nich podobny, jednocześnie odróżnia się od nich emocjonalnym chłodem. Bardzo proszę, bilety mogą być wasze.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.
0: Magdalena.kasperowicz@chiliz.pl

0: Słuchajcie, czyli Z8:21 na zegarze. Są takie dni, które przypominają, że warto spróbować czegoś nowego. A dzisiaj przypominam dzień łapania bakcyla. W dodatku piątek. Spokojnie, nie chodzi o wirusy. Próbowałam kiedyś znajomemu Szwedowi wytłumaczyć, co znaczy złapać bakcyla. To są naprawdę duże różnice językowe. Może to będzie fotografia, może taniec, może bieganie, może gotowanie, a może nauka szwedzkiego. Czasem wystarczy jeden moment, jedna rozmowa, jedna książka, żeby odkryć coś, co zostanie z nami na lata. Wspaniale jest mieć w sobie cały czas tę chęć do odkrywania nowych rzeczy, do poznawania nowych rzeczy nieustająco. I jeśli to mamy, to jest super szczęście. Pasja działa podobnie, zaraża innych w najlepszym możliwym znaczeniu, więc powodzenia dzisiaj w łapaniu bakcyli wszelkich.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
0: Oby to był bakcyl ciekawości, rozwoju i robienia tego, ale serio, to trochę brzmi jak jakiś wirus. Złapać bakcyla. Nie wiem. Życzę wam, żeby to było coś, co sprawia wam radość. Podrzucam kolejną porcję dobrej energii i muzyki. Już teraz Natalia Przy.

0: To promocja.
1: Klubowe brzmienia na najwyższym światowym poziomie. Muzyczna podróż od Ibizy po Nowy Jork. Emitowane w ponad 40 krajach. Kultowe radio show. Glitterbox. Teraz w każdą sobotę o 19:00 tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
3: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
11: Kaufland jest...
12: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
14: Codzienne zakupy to wyzwanie. Ceny idą w górę i w dół. Za to w Biedronce idą w dół i w dół. A od 15 czerwca sprawdź w swojej Biedronce nowe ceny regularne świeżego mięsa. Na przykład schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 15,95 za kilogram. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 18,49 za kilogram. I to są właśnie biedronkowe ceny. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Biedronka.
11: są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
15: Mokosz Cosmetics zaprasza na wyjątkową letnią promocję. Wybierz skuteczną pielęgnację twarzy i ciała i skorzystaj z rabatów do 40%. Tylko do 26 czerwca na mokosz.pl. Poczuj różnicę na własnej skórze.
16: Po reklamie.

0: Jeden wiersz w radiu.
1: Robert Frost, droga, której nie wybrałem. Dwie drogi rozbiegały się w żółtym lesie. Przepraszam,

wybraną, chociaż mogłem iść tą pierw wybraną, na każdej widziałem zniszczenie. I obie tego ranka w liściach leżały czarnymi śladami, nieskalane. Och, pierwsze kroki na inny dzień zostały. Wiem jednak, że te drogi się wiązały. Wątpię, że kiedyś wrócę na nie. Chciałbym opowiedzieć, co me oczy widziały po wielu latach po tym wydarzeniu. Dwie drogi w lesie się żegnały. Wybrałem tę, którą stopy mniej deptały. I to wszystko o tym rozdwojeniu.

0: Reklama.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży, tuż obok jeziora Pusty Staw, w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
4: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy mg kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: nas przed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
3: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
4: Let's go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Po reklamie.

0: Cilizet. Pogoda.
1: 20 stopni w tej chwili w Warszawie, a temperatura urośnie do 27, także w Bydgoszczy, 28 w Kielcach, w Łodzi, 29 Rzeszów, Kraków, Katowice i Poznań. 32 stopnie dzisiaj we Wrocławiu, 25 w Olsztynie i w Trójmieście, 24 w Białymstoku.

0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę offroad.
1: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
2: Minęła dziewiąta, dzień dobry, 19 dzień czerwca, piątek, imieniny Protazego i Gerwazego. Jeśli ktoś ma dzisiaj urodziny, najlepsze życzenia. Za chwilę dedykacja muzyczna. Dzisiaj przypominam dzień łapania bakcyla, a ja zapraszam do 10. Magda Kasperowicz, niech to będzie dobry początek weekendu.
1: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: Słuchacie, czyli Z, 9 minut po godzinie 9. Byłam wczoraj na wystawie Dojrzewanie w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki. Mój nastoletni bąbelek stwierdził, że wystawa jest opór depresyjna. To jest cytat. A ja myślę, że ona porusza wszystkie najważniejsze tematy. Podobało się nam bardzo, chociaż trudno powiedzieć o podobaniu, bo to jest jednak uniwersalna opowieść o kruchości, wstydzie i szukaniu sensu w dzisiejszym ultrachaotycznym świecie, w której mogą odnaleźć się zarówno osoby nastoletnie, jak i dorosłe. To jest sztuka współczesna, która pokazuje czas przejścia od dzieciństwa do dorosłości i problemy, z którymi mierzą się osoby nastoletnie, a czy narzędzia artystyczne mogą pomóc im w szukaniu odpowiedzi na te wszystkie pytania.
1: Chilli Z. Nastaw się na Chill Out.
0: Przekonajcie się sami. Idźcie, wystawę można oglądać w Zachęcie do 20 września. A potem trochę o niej pogadać, żeby mieć dostęp do bąbelka, jak bąbelki to odbierają.

0: Muszę wam powiedzieć, że ja po prostu mam takich kolegów, że ja jestem dumna, że ja mam takich kolegów. Ja codziennie rano wstaję i dziękuję opatrzności wszelkiej, która nade mną czuwa, że ja mam takich kolegów. Po prostu dzień w dzień, noc i w noc klęczę kolanami, trę po ziemi i dziękuję niebiosom, podnosząc ręce do góry. I jakich ja mam kolegów. Chcę wam powiedzieć, że ja wiem, że nie ma polityki tutaj. W tym radiu nie ma polityki. Wiadomo, jakie są preferencje i gdzie znajduje się serce każdego człowieka po lewej stronie, ale umówmy się. Michał Kępa i Wojtek Fiodorczuk. Wspaniali ludzie, wspaniali chłopcy, wspaniali mężczyźni, wspaniali moi koledzy, wspaniali, wybitni, wyjątkowi, z poczuciem humoru, z nonszalancją, ciętą ripostą, błyskotliwością, inteligencją i całym zasobem tych wszystkich narzędzi, które czynią ludzi zupełnie wyjątkowymi, odpowiedzieli Krzysztofowi Stanowskiemu w internecie. I muszę wam powiedzieć, że po prostu ja płaczę, odkąd to zobaczyłam, ale dzisiaj znowu mi ktoś to wysłał i znowu to zobaczyłam i znowu płaczę. Więc chcę powiedzieć tylko, że kocham niepewne sytuacje. Już teraz w Radiu Chili Z wyznaję miłość tym panom, papieżom poczucia humoru wybitnym. I polecam wam bardzo serdecznie waszej uwadze. Jest piątek, można sobie zrobić dobrze. Na wiele sposobów, to jest jeden z tych sposobów.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
1: Autopromocja.
2: Już jutro od godziny 14 specjalny program prosto z plenerowego studia, czyli Z.
3: Opowiedzieć plakat przez radio to jest wyzwanie, ale podejmiemy się go wspólnie z naszymi gośćmi i to w szczególnym miejscu.
4: To lato zaczniemy ze sztuką w Muzeum Plakatu w warszawskim Wilanowie. Połączymy się z Wami z naszego plenerowego studia.
3: Bądźcie z nami na miejscu lub na falach eteru.
4: Zapraszamy. Katarzyna Kozak
3: i Magda Bauer.
2: Chili Z. Nastaw się na chill out.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.
6: Buongiorno, Warszawo! Losteria w Elektrowni Powiśne zaprasza już od 9 na włoskie śniadania, lunche i pizzę aż 45 cm. Pasty, włoski klimat i smak, który najlepiej dzieli ci z bliskimi. Losteria. Poczuj prawdziwy smak Włoch.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzele, kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzbiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
10: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao! Let's
11: go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Castorama! Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii miał być nowy grill,
15: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.

0: Wiecie, jak ja to śpiewam zawsze głośno w studiu. Dobrze, że Bartek jest daleko, bo zaraz by mówił, że ja za głośno śpiewam w studiu. 9:41 na zegarze, teraz taki sztos, jak bajgiel chrupujący nad ranem, literacki będzie. Ingmar Bergman. Nienakręcone, niewystawione i nieopublikowane. Premiera tej książki miała miejsce 15 czerwca, czyli 4 dni temu. Umówmy się. I to jest, słuchajcie, zbiór scenariuszy Ingmara Bergmana, które z różnych powodów nie doczekało się sfilmowania. Jest to pierwsze polskie wydanie tych dzieł. Wydanie zawiera posłowie, które jest tłumaczone ze szwedzkiego. Autorem tłumaczenia jest Tadek Szczepański, autor monografii o Bergmanie. Maryt Koskinen popełniła to posłowie, a spis zawartości tomu to jest po prostu jakaś potęga. Dla wszystkich tych, którzy Bergmana kochają, dla wszystkich tych, którzy go uwielbiają, dla wszystkich tych, którzy lubią dobrze napisaną literaturę, ale kochają też kino. Nienakręcone, niewystawione i nieopublikowane. To jest po prostu perełka. Zachęcam. Spis zawartości tomu jest na tyle długi, że nie starczy nam tutaj dnia, żeby to powymieniać, ale jeżeli jesteście chętni, bardzo proszę, magdalena.kasperowicz@z.pl. Piszcie śmiało.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

No i tak to się zdarza, że ten czas szybko płynie w dobrym towarzystwie, więc za to dobre towarzystwo serdecznie dziękuję bardzo i za cały ten tydzień też dziękuję i za nasze wszystkie poranki też dziękuję. Teraz idę jeść śniadanie, potem pakuję rowery i będę jutro wykonywała różne działania około urlopowe, bo nie mogę się doczekać, że już za tydzień o tej porze rozpoczynam urlop. No ale dobrze, nie chwalcie dnia przed zachodem, jak mówi moja babcia, chwalcie dzień na tu i teraz. A na tu i teraz Bartek Winczewski za chwilę. Wspaniały, będę z nim po prostu dalej kontynuowała ten dzień i wam polecam to samo. Jest to polecenie obowiązkowe i proszę zrealizować tę receptę.

Tacy byliśmy pewni, tacy byliśmy wow. Gdzie ten cały spontan, co był i zwiał? Gdy od deski do deski

której goś dnia. Bardzo proszę o kontakt. Była z nami 5 lat, a może jeszcze 7. Przecież nie byliśmy pierwsi.

Ostatnio nie mam już sił zaciskać zębów i mięśni. W zasadzie to już od dawna ledwo biegnę. I tak bym chciała choć raz w życiu za sobą zatęsknić, wykręcić numer, dzwonić się do siebie, dopóki jeszcze.

0: reklama. Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
5: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Odpaliliśmy letnie

0: Już teraz! Pepco, pokochaj niskie ceny!
1: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
2: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
3: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
2: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
4: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
5: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.
6: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie. Wie, wie, wie.
7: Po reklamie.

0: Minęła 10:00, przy mikrofonie, czyli Lizet, Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Zbliża się noc świętojańska, wypada w przyszłym tygodniu, ale ten weekend to oczywiście jest doskonały moment, żeby z fantazją, kolorem i muzyką witać lato w plenerze. Tak będzie między innymi w Krakowie. Tutaj wianki potrwają aż 3 dni. Będą koncerty, spływy, galarami po Wiśle i po tańcówki, a wszystko pod hasłem Między ogniem a wodą. Zaczynamy już dziś wieczorem na bulwarze Rodła. Tutaj zapraszamy na pokaz filmu Cinema Paradiso Giuseppe Tornatore. Na Wesołej zaplanowano koncerty nawiązujące do polskiego folkloru. Przez cały weekend warto też rzucić okiem na fasadę Pałacu Potockich. Tutaj prezentowana będzie multimedialna iluminacja. Jutro na Powiślu muzyka, na scenie zespoły Zuta i Lor, potem koncert Meli Koteluk oraz nagrodzonego paszportem polityki duetu Swada i Nichos, a w niedzielę koncert o świcie o 3:30 na bulwarze Poleskim. Będzie można wysłuchać m.in. pieśni z tradycji bojkowskich, łemkowskich i śląskich. Także w niedzielę nowość, czyli blok sportowy. Transformy to nowa inicjatywa na mapie warszawskiej kultury. Zapraszamy na ten festiwal już dziś i jutro. Program poprowadzi nas od tańca współczesnego i teatru fizycznego, aż po takie projekty, które łączą różne formy sztuki współczesnej. Przewidziano tutaj udział i młodych, i doświadczonych artystów z całej Polski. Będzie m.in. koncert Głuchej Orkiestry Perkusyjnej pod dyrekcją Huberta Zemlera. Będzie performance Janny Pawlik, Spinanologia, czyli 3-godzinne dźwiękowe warsztaty performatywne z Edką Jarząb. To wszystko w Forcie Sokolnickiego w Warszawie. A parada nowoorleańska przejdzie dzisiaj główną ulicą Częstochowy. Wystartuje o godzinie 17:00. Trasa z placu Biegańskiego na plac Louisa Armstronga rozpocznie 21. Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego Hot Jazz Spring 2026. Po paradzie w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury honorową nagrodę swingującego kruka odbierze puzonista Marek Michalak, lider jazz band Bo Orchestra. To jest zespół założony w Krakowie w 1962 roku. I również wystąpi na Hot Jazz Spring, i to z gościem specjalnym. To będzie Stan Breckenridge, amerykański wokalista, pianista i kompozytor. W programie także występ trio Ruciński Wójcik Kałamarz. W sobotę z kolei festiwalowa scena przeniesie się do skali Scout Sport. Tu koncert, którego pierwszą częścią będzie występ formacji Spirit of Stefan Grappelli. Zagra nie tylko kompozycje słynnego francuskiego skrzypka jazzowego, ale też własne utwory inspirowane jego twórczością. Five O'Clock Orchestra to kolejni goście festiwalu, którzy wystąpią razem z Markiem Szepardem, a na koniec w niedzielę w samo południe z częstochowskim zespołem The Heartbeat zagra wirtuoz harmonijki ustnej Michał Kielak.
0: Jak ja lubię, jak ty mówisz, Cinema Paradiso. Powiesz jeszcze raz, poproszę?
2: Cinema Paradiso.
0: Molto bene, grazie.
2: Grazie.
0: Magda Bauer za godzinę o tej samej porze. Znaczy nie o tej samej porze, tylko za godzinę. Wróci tutaj z kolejnym serwisem kulturalnym. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
1: W pogoni za kulturą. Na program zaprasza sponsor, właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. grandlubicz.pl.
0: Przed nami słoneczny, upalny, prawdziwie letni weekend. Już dziś temperatury sięgną 30 stopni. To na południowym zachodzie. Niewiele mniej dziś w Małopolsce i na Podkarpaciu, w centrum i na północy do 26 stopni. Wszędzie dużo słońca, deszcz i burze możliwe jedynie na Dolnym Śląsku.
1: Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
3: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Dobre wibracje w Chili Z. Zaprasza Bartosz Winczewski.
0: Lekko nie było, ale jakoś doturlaliśmy się do tego piątku. 19 dzień czerwca, 5 minut po 10. Bartek Winczewski. Pięknie się kłaniam i zapraszam do 13:00. Dobre piątkowe wibracje w Chili Z.

Magda Kasperowicz jeszcze nie opuściła budynku. Zagadaliśmy się nieco o poważnych sprawach. Poważnych spraw do 13 nie zabraknie, ale jednak ta myśl, że mamy piątek, że przed nami piękny, ciepły, letni, słoneczny weekend, niech będzie myślą nadrzędną podczas naszego dzisiejszego spotkania. Royal Otis z Australii za nami. Pięknie grali w poniedziałek, rozgrzewając publiczność przed koncertem Foo Fighters na Stadionie Narodowym. Snake Hips i Tinashe tymczasem All My Friends w Chili Z. 16 minut po 10:00.

Wspaniały to czas dla wszystkich fanów Devonta Hynesa, czyli Blood Orange. W ubiegłym roku wrócił ze świetną płytą Essex Honey. To z niej właśnie za nami Mind Loaded. Kilka tygodni temu zagrał świetny koncert w Warszawie na Orange Warsaw Festiwalu, a już od przyszłego tygodnia posłuchać będziemy mogli ścieżki dźwiękowej do filmu The Invite, czyli zaproszenie nowego filmu Olivia Wilde z Sethem Rogenem, Edwardem Nortonem i Penelope Cruz, między innymi w rolach głównych. Ten film na polskich ekranach od 3 lipca, ale już za tydzień, tak jak powiedziałem, cała ścieżka dźwiękowa do niego autorstwa Blood Orange będzie już dostępna, będziemy mogli jej słuchać. W Chili Z tymczasem posłuchamy duetu Karaś Rogucki. Ten duet to już historia, chociaż ja w takie historie nie wierzę. Czuję, że panowie kiedyś jeszcze wrócą z nową muzyką. Houston tymczasem.

0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Autopromocja.
2: W międzyczasie w Chili Z.
3: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
2: W międzyczasie. Już dziś od 16. Tylko w Chili Z.
3: Zapraszam, Jakub Lachowicz.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
2: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie konserwy rybne Nixi. 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się odmalować salon.
10: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
9: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
10: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.

Są tematy, z których nie powinno się żartować. Choćby rozwód. No to dowcip o rozwodzie opowiedzą wam Blossoms. Blossoms, którzy dziś właśnie wydali nowy singiel. A skoro o nowej muzyce mowa, mamy piątek po 12 w Chili Z. Jak co tydzień, jak zwykle w piątki, Chili Z Music Friday.

co zrobić z ciepłym, piątkowym wieczorem, kiedy nie zapowiada się na deszcz, zapowiada

polecić wam kino pod chmurką na dziedzińcu Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego od czerwca do 28 sierpnia. W każdy piątkowy wieczór widzowie mogą oglądać filmy na świeżym powietrzu, korzystając z leżaków, korzystając również z bezprzewodowych słuchawek. Nie ma zatem mowy o zakłócaniu ciszy nocnej, szczególnie, że pokazy startują wieczorem o godzinie 22. W czerwcu i w lipcu organizatorzy wchodzą w klimat mundialu. Trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, wracamy do nich regularnie. Także i w Chili Z, no i wokół piłki nożnej właśnie kręcić będą się, już kręcą się te aktualne pokazy na dziedzińcu Finy. W programie zarówno produkcje komediowe, jak i dokumentalne. Będzie można odświeżyć sobie choćby piłkarski poker Janusza Zaorskiego. Pokazany będzie dokument Copa 71 poświęcony kobiecej piłce nożnej. Będzie również film o świetnym piłkarzu reprezentacji Francji Zinedine Zidane pod tytułem Zidane, portret XXI wieku, analizujący jego grę jednego z najwybitniejszych piłkarzy w historii futbolu. To wszystko i dużo więcej w piątkowe wieczory na dziedzińcu Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego w Warszawie. Do innych plenerowych kin również będziemy dziś was zapraszać. Być może tam właśnie zaprosi was już za 12 minut Magda Bauer, Aga Bigaj. Tymczasem w Chili Z ta piosenka nosi tytuł Płuca.

0: Lizet. Reklama.
1: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona Jakobs Krönung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
3: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
4: Poczuj się wyjątkowo. W miejscu, gdzie luksus spotyka się z naturą. Rozsmakuj się w kuchni, która jest sercem hotelu i odkryj nowoczesne zabiegi pielęgnacyjne. Hotel Spa dr Irena Eris na Wzgórzach Dylewskich, w Krynicy Zdroju dla gości 12+, oraz w Polanicy Zdroju zapraszają na wyjątkowe doznania. Zarezerwuj wakacyjny pobyt w stylu wellness. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko na...
5: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: Bittersweet Festival Poznań 13-15 sierpnia. Park Cytadela. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Tom Odell, Jessie J, Charlotte Cardin i wielu innych. Bilety dostępne na eventim.pl.
7: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
8: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 24 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
10: Mokosz Cosmetics zaprasza na wyjątkową letnią promocję. Wybierz skuteczną pielęgnację twarzy i ciała i skorzystaj z rabatów do 40%. Tylko do 26 czerwca na mokosz.pl. Poczuj różnicę na własnej skórze.
11: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A kapsułki Fejry. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Marek, szefowa cię prosi.
14: Potem.
13: A teraz co robisz?
14: Walczę z potem.
13: Zrób to skutecznie.
14: Ale jak?
13: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
15: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
13: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
16: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
17: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
18: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
1: Magda Bauer już przy mikrofonie, czyli Z. Zapraszam.
2: W pogoni za kulturą.
3: Bliżej to hasło Gdynia Design Days, wystawy, na których zobaczymy współczesne wzornictwo, rozmowy o tym, jak design może służyć na co dzień naszemu komfortowi i jak może przysłużyć się planecie. Twórcze spotkania i spacery, ten program wypełniony jest szczelnie, ale znajdzie się w nim też miejsce na refleksję o tym, dlaczego warto czasem odpuścić, zatrzymać się i odpocząć.
4: To wystawa Agaty Nowak Robić Nic, która pokazuje nam, jak ważny jest tak naprawdę odpoczynek, jak potrzebny z takiego też naukowego punktu widzenia dla nas to, żeby się właśnie zawiesić, pozastanawiać, żeby znaleźć przestrzeń na to, żeby odpocząć, żeby tak pozornie teraz nie być produktywnym, a tak naprawdę dzięki temu znaleźć siebie i właśnie usłyszeć siebie.
3: Mówi Kornelia Holeksa z Centrum Designu Gdynia. To jest jedna z wielu wystaw tegorocznego Gdynia Design Days. Festiwal startuje oficjalnie już jutro, a dzisiaj w ramach zapowiedzi wernisaż wystawy Słońca, duetu Tartaruga w Traffic Design. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Tańca i Performance'u ogłasza tegoroczne terminy i pierwszych gości specjalnych. Wiadomo już, że potrwa od 8 do 11 października, a spotkamy się w Studio Teatr Galerii w Warszawie. W programie 26 edycji jest jedno z najważniejszych dzieł w historii współczesnej choreografii. Rosas Dance Rosas Anny Teresy de Keersmaeker, uznawany za feministyczny manifest i kamień milowy tańca postmodernistycznego. Ten spektakl od premiery był pokazywany niemal 500 razy, powstał w 1983 roku, a pokazywany był od tej pory przez 28 tancerek z 5 pokoleń. Ta obecna wersja w nowej obsadzie potwierdza ponadczasowość dzieła. To jest oczywiście jedno z wydarzeń Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Tańca i Performance'u Ciało i Umysł. Przyjadą również Alessandra Seutin z Senegalu i Stephanie Tears z Niemiec. Zaprezentują Until the Beginnings, poruszający spektakl o wspólnocie, gościnności i poszukiwaniu domu we współczesnym świecie, spektakl z muzyką na żywo. Kasia Wolińska pokaże premierę nowego solo, to taki hipnotyczny spektakl o ogniu, transformacji i odradzaniu się, zatytułowany Phoenix Sun, a gościem specjalnym będzie też m.in. Jacek Łumiński, twórca polskiej techniki tańca współczesnego, który po 30 latach wraca na scenę ze spektaklem Frontysterium, czym stają się rzeczy. Będą też spotkania, warsztaty i kolejna odsłona projektu Museum of Future. Te pierwsze informacje też znajdziecie już na stronie internetowej festiwalu Ciało Umysł. Pewnie wiecie o tym, że na nasze samopoczucie dobrze wpływają miłe sąsiedzkie relacje, nowe znajomości, no i rozmowy o codziennych kwestiach. To naprawdę działa. Mamy takie miłe zaproszenie z Krakowa i to jest akcja, która na pewno sprzyja takim sytuacjom.
5: Zapraszamy mieszkańców Nowej Huty, ale nie tylko, do spotkania na Placu Targowym w Mogile po to, żeby poznać siebie nawzajem, ale również powymieniać się zbędnymi rzeczami, które zalegają w ich szafach, kuchniach, przedpokojach, w pawlaczach. Trzeba się zapisać. Osoby, które chcą przyjść ze swoimi rzeczami, muszą się zapisać. Można przynosić książki, można przynosić zabawki, można przynosić ubrania.
3: Mówi Agnieszka Dargiewicz z Fundacji Faktor Kultura.
6: Szczególnie właśnie zapraszamy dzieciaki, które często bawią się zabawkami albo właśnie już gdzieś tam stoją w kącie i to jest okazja do tego, żeby poznać się z kolegami, powymieniać różnymi kolekcjami zabawek, resoraków.
3: Zachęca Jacek Dargiewicz. Takie spotkania będą latem, a szczegóły dla tych, którzy chcą powymieniać się na przykład resorakami są na stronie fakturkultura.pl.
1: Zapewne spałaś, kiedy głęboką nocą polskiego czasu Kanada grała z Katarem na mundialu.
3: Nie obserwowałam tym razem niestety.
1: 6-0 gospodarze mundialu pokonali reprezentację Kataru, ale meczyk wczoraj o 21:00.
3: Przyjemny.
1: Szwajcaria, Bośnia, Hercegowina. Przyjemny. Rzucałem okiem. 4-1 dla Szwajcarii. Dziś, Magda, możesz trzymać kciuki za Australię chociażby. Tak. Rób Stany Zjednoczone. Mecz między gospodarzami a Australią o 21:00, o północy Szkocja, Maroko. A jeśli nie będziesz mogła spać, to o 2:30 Brazylia zmierzy się z Haiti.
3: No tak. To proszę bardzo, sport z pomocą przybywa w każdej sytuacji.
2: W pogoni za kulturą.
0: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
2: Dobre wibracje, czyli Z. Zaprasza Bartek Winczewski.
1: Sport wieczorem, teraz dobre wibracje. 6 minut po 11, piątek, 19 dzień czerwca. Tu, czyli Z, Bartek Winczewski przy mikrofonie. Zapraszam na naszą kolejną wspólną godzinę.
2: Dobre wibracje, czyli Z.

Na pewno pamiętacie francuski film Amelia. Na mnie, kiedy widziałem go po raz pierwszy, zrobił olbrzymie wrażenie. To było 25 lat temu. Cudowna Audrey Tautou w roli tytułowej, kapitalna muzyka Jana Tiersena i cały ten baśniowy, fantazyjny świat stworzony przez reżysera Jean-Pierre Jeuneta. Kto Amelii nie widział lub jeśli ktoś chciałby odświeżyć tamte cudowne wspomnienia, będzie ku temu okazja już jutro w ramach kina letniego pod Kinoteką o 21.30 właśnie pokaz Amelii. Padać nie powinno, mało tego, to będzie naprawdę ciepły wieczór i noc. W takich oto okolicznościach przyjdzie nam oglądać ten film. Myślę, że się wybiorę. Dawno Amelii nie widziałem. Chętnie odświeżę sobie pamięć.

Ostatnie w tym tygodniu spotkanie z Olivią Rodrigo, jej nową płytą, to w Chili Z niebawem, wcześniej jednak Livka. To jest jej czas, to jest jej rok. Zwróciła uwagę już swoją debiutancką płytą, ale prawdziwie gorąco zrobiło się wokół tej młodej artystki, kiedy w grudniu ubiegłego roku pojawiła się na ostatniej płycie Taco Hemingwaya. Teraz każdy chce nagrywać z Livką, teraz Livka jest wszędzie. Oby kroczyła dobrą i mądrą drogą. Tego jej życzę. Czuły punkt, piosenka, którą Livka nagrała przy okazji ubiegłorocznej zorzy Dawida Podsiadło. To w Chili Z przed nami właśnie teraz.

0: wszystko się zaczęło. W każdą sobotę i niedzielę od 13 w audycji Esencja Chilloutu. Tylko w Chilli.z.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
3: Halo? Tak, piesek spokojny, około 15 kilo. Rozumiem, czyli się nie da. Co tam? Szukam miejsca na rodzinny urlop z atrakcjami dla dzieci, gdzie możemy zabrać naszego psiaka.
4: To przestań szukać w ciemno. Zdrojowa Hotels. Komfort dla wszystkich, także dla pupila. Piękne hotele i apartamenty przy plaży, w Kołobrzegu, Świnoujściu, z akwaparkami, basenami, restauracjami i spa.
3: Cudownie!
4: Rezerwuj na zdrojowahotels.pl.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa.
12: Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzbiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
14: Daleko jeszcze?
15: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
14: Wow, jaki błękitny!
16: A to nasz hotel przy samej plaży.
15: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
17: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
15: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
18: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
19: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
20: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
21: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie CSUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
22: Kia. Movement that inspires.
23: Uwaga!
0: super promocja w Teddy.
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
21: Po reklamie.

0: Chili Z.
1: Z Addison Rae, która śpiewała dla nas przed momentem. Widzimy i słyszymy się już niebawem na Openerze w Gdyni z bohaterką płyty tego tygodnia. Niestety latem nigdzie się nie zobaczymy. Olivia Rodrigo szykuje się wprawdzie do trasy koncertowej promującej album You Simply Said for a Girl So In Love. Polska niestety tym razem przynajmniej nie znalazła się wśród miast, które odwiedzi ta młoda amerykańska gwiazda. Może następnym razem. Skupmy się zatem na jej nowej płycie. Dziś ostatnie już z nią spotkanie. To będzie spod numeru 13, piosenka zatytułowana Cigarette Smoke, piosenka, która album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love zamyka. No to i my zamykamy tydzień spotkań z Oliwią Rodrigo, życząc sobie, aby w przyszłym roku jednak uwzględniła nasz kraj na liście miast, państw, które z koncertami odwiedzi.

0: Płyta tygodnia w Chili Z.
1: Dziękujemy Oliwii Rodrigo, kłaniamy się nisko. Od poniedziałku po 11 słuchać będziemy zupełnie

10 minut pozostało do południa, po 12 w Chili Z, jak co piątek, Chili Z Music Friday. Tymczasem jeszcze przed południem powrót muzyczny do roku 1998. The Power of Goodbye, Madonna.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Sekunda po sekundzie. Informacja po informacji. Zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo. W rytmie dnia. Blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres. Tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17. W TVP1 i TVP Info.
6: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
7: Od czwartku 18 czerwca do soboty 20 czerwca aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tym samym dniu przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Najlepszych prezentów nie postawisz na półce. To wspomnienia, które zostaną na lata. Koncert życia, spektakl czy festiwal. Z voucherem biletomat.pl to obdarowany decyduje, co chce przeżyć. Kup na biletomat.pl.
0: Po reklamie.

0: Na zegarze 12 dokładnie właśnie wybiła Magda Bauer. Dzień dobry. Za kulturą.
1: Dzień dobry.
0: Ponownie.
1: Tak, ponownie, ale my wciąż w pogoni za kulturą i w pogoni za latem, które przychodzi do Warszawy z każdej strony. W innych miastach też oczywiście mamy takie wydarzenia związane z początkiem nowej pory roku. W Warszawie będzie mnóstwo się działo. Spotkamy lato w różnych miejscach stolicy. My szczególnie zapraszamy Was na Święto Plakatów w Wilanowie. O nim powiemy jeszcze nieco więcej za godzinę, bo chcemy też rozdać Wam zaproszenia na specjalny wieczorny koncert w Muzeum Narodowym. A teraz jeszcze krótki maraton przez pozostałe punkty miasta, bo już dziś startuje letni festiwal Centralny Plac Muzyki przed Pałacem Kultury i Nauki. Dzisiaj na starty operetka Księżna Chicago, która powraca na scenę po 100 latach w reżyserii Michała Znanieckiego. Jutro w tym samym miejscu, czyli na Centralnym Placu Kultury Viva la Musica, to koncert laureatów teatralnych nagród muzycznych imienia Jana Kiepury. Kolejne wydarzenia zaplanowane na lato już teraz znajdziecie na stronie festiwalu, czyli centralnyplacmuzyki.pl. Jutro po raz 30 na Podzamczu Wianki nad Wisłą, ale jest jeszcze nowy festiwal na Ochocie i Noc Kupały na plaży Wesoła. O tych wydarzeniach też powiemy Wam w kolejnych odsłonach w pogoni za kulturą. Muzyki baroku posłuchamy na początku lipca w warszawskim Ogrodzie Krasińskich. Już teraz chcemy Was zaprosić na specjalny koncert poświęcony pamięci Telemana z Gamerę. Architekta, który stworzył najpiękniejsze budowle Warszawy i innych miast, to m.in. Pałac Krasińskich i Pałac Czapskich w Warszawie, Pałac Czartoryskich w Puławach, a także w Lublinie, a także liczne kościoły, na przykład Sakramentek na warszawskim Nowym Mieście, Bernardynów na Czerniakowie, Świętej Anny w Krakowie, czy też Kaplica Królewska w Gdańsku.
2: Budowniczy, autor tak wielkich projektów Warszawy jak Pałac Rzeczpospolitej, Zamek Ostrogskich, wspaniała postać. Będziemy obchodzili 394. rocznicę urodzin właśnie Telemana.
1: Mówił w rozmowie z naszą reporterką Katarzyną Kozak Rafał Szczepański, założyciel Fundacji Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego. Ta rocznica urodzin Telemana z Gamerą wypada 3 lipca, 4 lipca. W Ogrodzie Krasińskich usłyszymy muzykę w doskonałym wykonaniu.
2: Klasyczny kwartet smyczkowy, żeński kwartet smyczkowy, który nazywa się Kwartet, częściowo opisany małymi literami, częściowo dużymi. Zagrają dla nas i dla publiczności, można powiedzieć, szlagierowe utwory z doby baroku. Będą to utwory Händla, Scarlattiego, Vivaldiego, Pachelbela. Nie zapomnieliśmy także o Polakach, bo my, Polacy, nie mamy się czego wstydzić. Mieliśmy naprawdę dobrych kompozytorów. Grzegorz Gerwazy-Gorczycki będzie także tutaj grany i Mikołaj Zieliński. To dwie takie sztandarowe postaci okresu baroku w muzyce w Polsce.
1: Już teraz zapraszamy na koncert, który będzie miał miejsce 4 lipca w samo południe w Ogrodzie Krasińskich w Warszawie. A dzisiaj wieczorem kolejne piękne spotkanie z muzyką w katowickim Nosprze, tym razem w roli głównej organy. Instrument, który kochają brytyjscy muzycy.
3: To nie tylko instrument monumentalnych katedr. Warto wspomnieć, że właśnie londyńska Royal Albert Hall była pierwszą wielką salą koncertową, w której pojawiły się organy.
1: Mówi Julia Broniowska z Nospr.
3: W brytyjską tradycję wpisują się także organy w sali koncertowej Nospr, między innymi za sprawą swojego imponującego wolumenu. Podczas najbliższego koncertu zasiądzie przy nich Henry Fairs. To znakomity brytyjski organista, laureat prestiżowych konkursów i profesor Berlińskiego Uniwersytetu Sztuk.
1: A zagra utwory takich kompozytorów jak Mendelssohn, Bartholdy, Schumann, Elgar czy Whitlock. Zapraszamy na koncert o 19.30. Jak zawsze mamy dla Was podwójne zaproszenie na ten wieczór. Jeszcze teraz można się po nie zgłosić, pisząc do nas na adres kultura@czyliz.pl.
0: Magda Bauer, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: I zapraszam o 13.00.
4: W pogoni za kulturą. Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
5: Dobre wibracje w Chili.z. Zaprasza Bartek Winczewski.
0: W piątkach najbardziej lubię to, że zalewają nas nową muzyką. Tak też będzie w tej godzinie w Chili.z, jak co piątek po południu, Chili.z Music Friday. Za chwilę odpalamy, tymczasem April, Watching You Disappear.
5: Dobre wibracje w Chili.z.
0: Na dobry początek tej 13 godziny piątku. Na zegarze 5 minut po 12.

0: DJ Z Music Friday.
1: 13 minut po południu, pora na naszą pierwszą piątkową muzyczną nowość. Journalism, taki tytuł nosić będzie nowy, trzeci studyjny album amerykańskiej wokalistki Baby Rose. Jeśli miałbym wskazać jedną postać współczesnej amerykańskiej sceny soul, która bezgranicznie zachwyca mnie swoim wyjątkowym głosem, to byłaby to właśnie ona, Baby Rose. Rok temu wystąpiła w Warszawie na trzech koncertach w towarzystwie naszej jazzowej grupy Electroacoustic Beat Sessions i to spotkanie na żywo z głosem Baby Rose właśnie było niesamowitym przeżyciem. Ma niespełna 30 lat, a śpiewa jak Nina Simone w swoich najlepszych czasach. Zresztą sami posłuchajcie. Płyta Journalism będzie razem z nami już za 3 tygodnie, a my w tym tygodniu dostaliśmy trzecią tej płyty zapowiedź. Let Me Go. Taki tytuł nosi ta piosenka Baby Rose w zapowiedzi nowej płyty. Nasza pierwsza piątkowa nowość w Chili Z.
0: Chili Z.
2: Music Friday.
0: Oto pierwsza piątkowa nowość.

0: Gizet.
1: Music Friday. To była pierwsza piątkowa nowość.
2: Kolejna piątkowa nowość w Chili Z już za kilka minut.

0: MSZ Music Friday.
1: Historia muzyki zna wiele przypadków, kiedy to projekty muzyczne tworzyli żona i mąż, by wspomnieć choćby Tina i Ike'a Turnerów, czy duet Eurythmics. Takim właśnie rodzinnym, małżeńskim duetem jest również grupa The War and Treaty. Ona, Tania Trotter, on Michael Trotter Jr. razem śpiewają, razem tworzą muzykę. Działają od 2014 roku. Debiutancki album Healing Time ukazał się w roku 2018. Po drodze zaliczyli kilka wcale niemałych przebojów. Często i chętnie nagrywają z innymi artystami, między innymi z Emmylou Harris czy Zakiem Bryanem. Wspólna piosenka z tym ostatnim, Hey Driver, dotarła nawet do top 20 amerykańskiej listy przebojów. Dziś ukazała się nowa piosenka duetu The War and Treaty, piosenka, która zapowiada ich nowy album You Can't Help Me Anymore. To nasza druga muzyczna nowość w Chili Z.
0: Chili Z
2: Music Friday.
0: Oto druga piątkowa nowość.

0: Autopromocja.
1: Zza kulis w Chili Z.
2: Kameralnie, intymnie i szczerze. To tu jest miejsce na osobiste wyznania i wyjątkowe wspomnienia. Zapraszam na rozmowy z zakulis Max Ber.
1: Zza kulis. W każdą sobotę o 18:00. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
3: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
1: Reklama.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
5: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Karkówka grillowa pakowana próżniowo. Czas na grill. Mega paka. 14,99 za kilogram. A tylko z kartą Moja Biedronka. Mozzarella Delicate Classic 125 gramów. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
6: Dokąd na wakacje?
7: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
6: Czyli Zdrojowa Hotels.
7: Zdrojowa Hotels?
6: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
7: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
6: Tylko na zdrojowahotels.pl.
8: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
9: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
10: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
1: Po reklamie.

0: DJZ Music Friday.
1: Songs from the Wedding Cake, tak zatytułowana będzie nowa, szósta już studyjna płyta brytyjskiej grupy Blossoms, ukaże się w październiku. Dziś z kolei pojawiła się pierwsza piosenka, która ten album zapowiada. Meet Me in Love. To jest nasza trzecia piątkowa nowość. Dwie poprzednie spokojniejsze na soulowo, Ameryka. No a teraz Wielka Brytania z nieco większym pazurem i rockowym sznytem. Meet Me in Love, grupa Blossoms. Trzecia muzyczna premiera w Chili Z w ten piątek.
0: Chili Z
2: Music Friday.
0: Oto trzecia piątkowa nowość.

0: Gizet.
1: Music Friday. To była trzecia piątkowa nowość.
2: Let me go, baby Rose. You can't hurt me anymore. The War and Treaty przed momentem. Meet me in love. Blossoms. To były nasze trzy piątkowe nowości w Chili Z. Steve Lacy, tymczasem odrobina słońca, no bo chyba troszkę zaszło, przynajmniej tu u nas w Warszawie, wyglądam za okno, ale spokojnie, weekend po raz kolejny, to powtórzę, ciepły, słoneczny, wręcz upalny, taki prawdziwie letni, a lato to kalendarzowe coraz bliżej.

Wśród filmowych premier piątku m.in. Sensacja kinowego box office'u, wcześniej sensacja internetu, YouTube'a, film Backrooms, niezależne amerykańskie kino, które właśnie kosi grube miliony na całym świecie. O filmie Backrooms również dziś w dobrze zmontowanych. Już teraz zapraszam w imieniu Ani Serdiukow. 9 minut pozostało do 13. Do miłego, do usłyszenia w poniedziałek o 10. Dobrego weekendu życzę. Bartek Winczewski. Pa!

0: just like a song when we were young.
1: Reklama.
2: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
5: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Bittersweet Festival Poznań 13-15 sierpnia. Park Cytadela. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Tom Odell, Jessie J, Charlotte Cardin i wielu innych. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
7: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
8: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 zł z Kaufland Kart Ekstra, 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 zł za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 zł. 9 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Marek, szefowa cię prosi.
11: Potem.
10: A teraz co robisz?
11: Walczę z potem.
10: Zrób to skutecznie.
11: Ale jak?
10: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
12: 3 kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. 2, rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3, powtórz aplikację po kilku dniach.
10: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
13: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
14: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
15: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
1: Po reklamie.

0: Minęła 13, w radiu jest już Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Sztuka, współpraca, społeczność. Do takich haseł nawiązuje tegoroczny 25. już fotofestiwal w Łodzi. W programie oprócz wystaw są akcje angażujące publiczność, wydarzenia performatywne, a także premierowe sytuacje, jak na przykład takie wyjątkowe doświadczenie łączące muzykę, ruch i refleksję nad relacją człowieka z naturą. Ptasie Disco to jest pomysł fińskiego artysty sztuki mediów, zbudowany w całości z dźwięków ptasiego śpiewu. Choreografię stworzył Saku Koist, który podczas każdego pokazu wciela się w rolę tancerza, przewodnika, no i porywa wszystkich chętnych do wspólnej zabawy. Z kolei w łódzkim pasażu Schillera zobaczymy zdjęcia Luka Stevensona. Jego cykl zatytułowany Niepełny leksykon ptaków wystawowych poświęcony jest m.in. uroczym papuszkom falistym, a także hodowcom. To jest oczywiście jeden z wielu rozdziałów fotofestiwalu, który w tym roku opowiada przede wszystkim o naszych relacjach ze zwierzętami i potrwa w Łodzi do 28 czerwca. A taką wystawę poświęconą obecności zwierząt w mieście zobaczymy też już za chwilę w Gdyni, w Parku Naukowo-Technicznym. Będzie to jeden z punktów programu Gdynia Design Days.
3: Formy żywe będą mieć, powiedzmy, swoje dwie części. Jedna będzie faktycznie w środku, gdzie będzie prezentować takie podejście bardziej merytoryczne, troszkę więcej dowiemy się na temat projektów.
2: Mówi Kornelia Choleksa z Centrum Designu Gdynia.
3: Parę lat temu stworzyliśmy też mikrolas podczas Gdynia Design Days. I to właśnie tam formy żywe, które są na pograniczu natury, designu i projektowania, pokażą nam, jak znaleźć tą bioróżnorodność w mieście. Więc będzie praktyczne zastosowanie takich ceramicznych, ręcznie robionych form, razem z tym, jak wspierać bioróżnorodność nawet w mieście, które pozornie nie kojarzy nam się tak mocno z naturą.
2: Formy żywe i inne wystawy otwierają się w Gdyni już jutro. Dzisiaj w ramach zapowiedzi Gdynia Design Days wernisaż wystawy Słońca duetu Tartaruga w Traffic Design. Zbliża się Noc Świętojańska, u nas również mocno obecna w pogoni za kulturą. Podpowiadamy, gdzie widać lato w najbliższym czasie. No, Noc Świętojańska wypada w przyszłym tygodniu, no ale ten weekend jest pełen doskonałych propozycji. Fantazja, kolor, muzyka, to wszystko będzie podczas rozmaitych wydarzeń, na które Was zapraszamy. W Krakowie na przykład są to trzydniowe aż wianki, koncerty, spływy galarami po Wiśle, potańcówki, a wszystko pod Między ogniem a wodą. Zaczynamy już dziś wieczorem na bulwarze Rodła, tutaj na start. Pokaz filmu Cinema Paradiso Giuseppe Tornatore. A na Wesołej jeszcze dzisiaj koncerty nawiązujące do polskiego folkloru. Przez cały weekend na fasadzie Pałacu Potockich będzie prezentowana multimedialna iluminacja. Jutro na Powiślu muzyka i koncerty. Tutaj wystąpią Zuta i Lor, a potem Mela Koteluk, a następnie nagrodzony paszportem polityki duet Swada i Nichos. A w niedzielę jeszcze koncert o świcie o 3:30 dokładnie na bulwarze Poleskim.
1: W pogoni za kulturą.
4: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
5: Dobrze zmontowane w Chili Z. Zapraszają Alicja Myśliwiec i Anna Serdiukow.
0: Dzień dobry, witam wszystkich w ostatni piątek wiosny, w ostatni, bo już w najbliższą niedzielę, 21 czerwca, pierwszy dzień lata. Postaramy się odpowiednio dobrać repertuar i polecić te filmy i te imprezy, które wpisują się w klimat i atmosferę lata. A dzisiaj wyjątkowo program realizuje Kuba Lachowicz, więc dobrze zmontowane zmieniamy na dobrze zmontowani.

0: wyjątkowo dobrze zmontowani w ten piątek, a naszym gościem jest Piotr Czerkawski. Piotrze, jak cię przedstawić? Bo mogę krytyk filmowy, mój serdeczny kolega, programer i selekcjoner wielu festiwali, ale doszła jeszcze jedna rola.
1: No, zdecydowanie i może nawet przesunęła się na czoło, na prowadzenie, bo zostałem rzeczywiście kuratorem kina Kultura w połowie maja. Ja w ogóle dążę do tego, może mi się to uda przed emeryturą osiągnąć, że wystarczy, by podać imię i nazwisko.
0: A zatem Piotr Czerkawski, gościem Chili Z.
1: Ale kurator kina Kultura absolutnie w pierwszej kolejności, chociaż z krytykiem filmowym też to się łączy, bo ja wychodzę z założenia, że kuratorowanie to jest kontynuacja krytyki filmowej innymi środkami w pewnym sensie.
0: No dobrze, to jak jak programujesz to kino? Trudne słowo. Tak, ale jak je programujesz? Bo czy to jest tak, że pokazujesz filmy, które sam chcesz oglądać? Czy chodzi o twój gust?
1: Po części. Myślę, że taka aktywność krytyczno-filmowa bardzo dużo mi dała jakiejś pewności siebie, takiego poczucia, że to, co myślę o kinie, no, jest warte zaproponowania, moja wizja widzom, ale z drugiej strony jest też taka pokora, która często początkującym krytykom, nawet zdolnym, no, nie jest dana, nie jest właściwa, a teraz bardziej zapraszam do rozmowy niż może kiedyś na początku, jak byłem takim buńczucznym, też próbującym się jakoś wyróżnić krytykiem. Nie myślałem takimi kategoriami, a teraz chcę pokazywać filmy, które prowokują do dyskusji, nawet jeżeli one mi się nie do końca podobają, czy mam wobec nich jakieś zastrzeżenia, ale widzę w nich jakąś potencjalną wartość.
0: Objęcie tego stanowiska wiązało się z przeprowadzką z Wrocławia do Warszawy i twoje pierwsze chwile w kinie Kultura. Co musiałeś zmienić? Co chciałeś zmienić? Co poczułeś, że trzeba jakoś zdekonstruować być może?
1: Myślę, że trzeba nadać wyrazistą tożsamość kinu Kultura. Jesteśmy w tym procesie. Podwaliny już były zbudowane, czy pewne fundamenty, bo oczywiście ze względu na związek ze Stowarzyszeniem Filmowców Polskich lubimy i chcemy odwoływać się do polskiego kina, ale to trochę mało. Wypadałoby jeszcze to dookreślić. I ja mam taki pomysł, że chciałbym łączyć pokolenia. Chciałbym korzystać z tego, że jesteśmy zorientowani na klasykę jako widzowie. Od jakiegoś czasu to jest gremialny, globalny trend. Ale chciałbym budować pomosty i wydaje mi się, że młodzi twórcy mogą czerpać kreatywnie z dorobku klasyków, mogą się z nimi spierać, mogą odnajdywać w nich nowe sensy i takim kluczem idziemy. Na przykład jak pokazujemy ostatni dzień lata Tadeusza Konwickiego i zresztą tutaj mam błogosławieństwo Marii Konwickiej, żeby pójść w tę stronę, to mnie bardzo ucieszyło. Rozmawiamy z młodymi, czynnymi filmowcami, czyli nie szukamy gdzieś po Skolimowie i po innych miejscach tego typu jakichś ostatnich ludzi, którzy pamiętają pana Tadeusza, chociaż też to miałoby swój urok, ale raczej rozmawiamy z młodymi twórcami, którzy też tak po partyzancku myślą o kinie.
0: Czyli trochę tak redefiniują to, co znane i gdzieś kanoniczne.
1: Otóż to. I tak samo podchodzimy do mojego ukochanego Felliniego. W lipcu będziemy mieli międzypokoleniową rozmowę Filipa Bajona i Kaspra Bajona o tym, jak Fellini na nich wpłynął, bo obaj są jego fanami, ale podejrzewam, że z różnych względów.
0: My do rozmowy z Piotrem Czerkawskim wrócimy za chwilę, natomiast ja tylko dodam od siebie, że Kino Kultura przy krakowskim Przedmieściu ma jedną z piękniejszych sal kinowych w Warszawie. Bardzo lubię te zielone fotele. To naprawdę jest atmosfera do czułego obcowania z kinem.
1: Ja dodam, że obie są piękne.
0: Obie, bo jest jeszcze sala Rejs. Tak.
1: Bardzo kameralna, świetnie się w niej rozmawia z twórcami.
0: O niej też opowiemy za moment. Zostańcie z nami. Dobrze.

0: Moim gościem jest Piotr Czerkawski, kurator stołecznego kina Kultura i wracamy do rozmowy o tym, jak programuje się kino, szczególnie latem, kiedy pogoda stanowi, tak się mówi, sporą konkurencję dla tego repertuaru stałego kinowego. Też tak sądzisz?
1: Niekoniecznie, ja bym nie demonizował tej pogody i w ogóle mam takie podejście, może trochę kontrowersyjne dla części kolegów i koleżanek z branży, że staram się traktować widzów poważnie i sprawiać, żeby konfrontowali się ze swoimi ambicjami też. I myślę, że jeżeli człowiek lubi oglądać filmy ambitne, które skłaniają go do refleksji, to ta potrzeba jest na tyle duża, że to, że słupki termometrów...
0: Że upał 36 stopni nie stanowi przeszkody tutaj.
1: Tak mi się wydaje, tak sądzę i myślę, że cała branża też to po części rozumie, że już odeszły do lamusa czasy, kiedy pokazywano tylko blockbustery hollywoodzkie.
0: Czy będziesz puszczał Gorączkę latem?
1: Myślę, że tak, chętnie, ale puszczamy też Ojczyznę i pamiętam, mieliśmy taką dyskusję w zespole, gdzie można było pokazywać ten film od 4 czerwca, gdzie miało być ciepło, miało być Boże Ciało i były takie obawy, że no nie, przecież cała Warszawa wyjedzie i nikt na to nie przyjdzie, nie ma sensu zapraszać gościa, a ja byłem przekonany, że jednak w tym wielkim mieście dosyć dużo ludzi zainteresowanych kulturą zostanie, no i mieliśmy pełną salę i ja to traktuję jako dobrą wróżbę i określenie swojej strategii.
0: Potwierdzam, były tłumy. Zostańcie z nami, ciąg dalszy nastąpi. Rozmowy z Piotrem już za moment. Dobrze zmontowane w TZ.

0: dobrze zmontowane w Chili Z.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
2: Autopromocja.
0: Prima Doma Club w Chili Z.
3: House, disco, a może UK Garage. Najlepsza elektroniczna selekcja, remiksy, reworki, nowości i klasyki, a także ciekawi goście tworzący scenę klubową w Polsce i na świecie. To wszystko w Prima Doma Club.
0: Prima Doma Club. Już dziś od godziny 19:00 tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
0: Reklama.
4: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
5: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
6: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
7: I to jest piękna gra!
8: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i z Żabki. To zawsze trafiony prezent.
7: Tak, wiedziałem!
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
10: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
1: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
2: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka, latte, krema Hot and Cool z 2 kilogramami kawy w zestawie. W super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
3: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
4: Mokosz Cosmetics zaprasza na wyjątkową letnią promocję. Wybierz skuteczną pielęgnację twarzy i ciała i skorzystaj z rabatów do 40%. Tylko do 26 czerwca na mokosz.pl. Poczuj różnicę na własnej skórze.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się odmalować salon.
9: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
8: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
9: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Po reklamie.

0: Wracamy do rozmowy z Piotrem Czerkawskim, kuratorem Stołecznego Kina Kultura. Piotrze, Warszawa filmowo, nie filmowo czymś cię zaskoczyła?
1: Zaskoczyła mnie na pewno tym, jak bardzo żyje się tu filmem, przynajmniej w pewnych określonych środowiskach czy kręgach. Bo
0: ciekawe, czy my warszawiacy to widzimy właśnie w ten sposób, jak jesteśmy, jakie mamy apetyty filmowe.
1: Myślę, że bardzo duże. Ja tutaj, odkąd przyjechałem, czuję się, jakbym brał udział w festiwalu filmowym, który się nie kończy, i to jest wspaniałe. Dostarcza mi ogromnej adrenaliny. Czuję się trochę, jest taki cytat z Godarda, który bardzo lubi. On powiedział, że robię filmy przez 24 godziny na dobę, kiedy śpię, kiedy jem i kiedy z wami rozmawiam. I ja czuję, że programuję kino przez 24 godziny na dobę, że właściwie wszystkie moje jakieś interakcje czy spotkania mogą obrodzić w potencjalne pomysły i mam na to dowody czy przykłady. Dwa dni temu witałem naszego gościa, znanego polskiego aktora i reżysera. Przegadaliśmy 2 godziny i w trakcie on wpadł tak ad hoc na pomysł świetnego cyklu czy przeglądu, który będziemy prawdopodobnie realizować na jesieni. I to nie jest jedna sytuacja. Właściwie codziennie mi się przydarzają takie momenty i jestem tym bardzo podekscytowany.
0: Mówi się od jakiegoś czasu, że nie ma takiego miejsca ekspozycji na to, żeby pokazywać na dużym ekranie krótkie metraże. Myślałeś o tym, żeby gdzieś doreprezentować ten sektor kina?
1: To była jedna z pierwszych rzeczy, o których rozmawialiśmy na takich bardzo wstępnych spotkaniach jeszcze, kiedy dostawałem tę robotę i poczułem, że nadajemy na tych samych falach. Też mnie od razu nastawiło pozytywnie, że jest w całym SFP takie zapotrzebowanie w Stowarzyszeniu Filmowców Polskich, a dla mnie krótkie metraże są bardzo istotne od lat. Jestem też ich współtwórcą, jestem przede wszystkim selekcjonerem krótkich metraży na Festiwalu Nowe Horyzonty i bardzo tę formę szanuję, bardzo lubię to środowisko, bo ja tak trochę wampirycznie z niego czerpię, bo ci młodzi ludzie jeszcze są nieskażeni przez jakieś branżowe defekty, są pełni ideałów i entuzjazmu i chcę ich promować. Powiem tak, no, cały czas jeszcze pracujemy nad szczegółami, ale od bodajże 1 lipca rezygnujemy z reklam w Kinie Kultura i automatycznie tworzy się tu pewna przestrzeń.
0: Zaraz, powtórzmy to, przed żadnym seansem żadnych reklam?
1: Taki jest plan, oczywiście. I mamy bardzo dużo dobrych krótkich metraży do 15 minut. To są głównie animacje, ale nie tylko. Fabuły też się zdarzają i bardzo bym chciał, żeby właśnie one w miejsce tych reklam skoczyły. To będzie bardzo symboliczne, że zamiast po prostu jakiejś komercyjnej papki pokazujemy to, co ambitne i szalenie kreatywne.
0: Breaking news zatem, drodzy Państwo, to będzie chyba jedyne kino w stolicy, nie wiem, czy może nie tylko w stolicy, które nie będzie na dużym ekranie przed seansem repertuarowym pokazywać reklam. Nie ma też popcornu chyba u Was, co?
1: Nie ma i nie będzie.
0: Dobrze, a chodzisz do konkurencji podpatrywać, co grają w innych kinach w Warszawie?
1: Tak, oczywiście, tylko ja nie chcę i nie lubię nazywać konkurencją, bo na przykład to była zabawna sytuacja, która też mówi o tym, jak my jesteśmy ze sobą, nie wiem, zżyci czy zintegrowani. Poszedłem do kina Amondo na film Miki i Niki, klasyka z Peterem Folkiem. Poprosiłem Korka Bojanowskiego, reżysera, który tym kinem zarządza, żeby zostawił mi bilet i on mówi, super, zostawię ci. Zabawna sytuacja, ja byłem na tym filmie w Kinie Kultura 2 dni temu, więc
0: drodzy
1: tak
0: Państwo,
1: to
0: wpisujcie na swój filmowy szlak Kino Kultura, Kino Kultura, krakowskie przedmieście. Moim gościem był Piotr Czerkawski. Piotrze, trzymam kciuki za pełne sale.
1: Wielkie dzięki.
0: Sale Rejs i Kulturę.
2: Dobrze zmontowane.

0: tradycyjnych przestrzeni kinowych, takich jak chociażby kinokultura, przenosimy się w plener. No właśnie, idzie lato i nie ma nic bardziej przyjemnego niż zalec na leżaku pod jabłonią i obejrzeć film pod gołym niebem, sącząc gazowaną wodę niespiesznie. I tak, mam super polecajkę dla Was, Żoliborz, Salto Bar, Sady Żoliborskie 4. W każdy poniedziałek po zachodzie słońca możecie właśnie zalec na leżakach i wspólnie zanurzyć się w świat kina. W świat kina z repertuaru, z oferty Gutek Film i Nowych Horyzontów. Wstęp jest wolny, więc to jest bardzo ciekawa propozycja dla wszystkich, którzy interesują się kinem i lubią kino autorskie, kino artystyczne. No myślę, że tutaj taką rekomendacją nie do przecenienia jest oferta tych dwóch firm, Gutka i Nowych Horyzontów. Co w repertuarze w sezonie 2026? Miłość, która zostaje, Tylko kochankowie przeżyją, Paw zwyczajny, Być kochaną, Vortex, Królowa Kier, Mój sąsiad Totoro, Piknik pod wiszącą skałą, Piosenki o miłości, Jutro będzie nasze, Sny o miłości i Ścieżki życia. Ten cykl już się rozpoczął 25 maja i skończy się 14 września, więc łapcie tą polecajkę, jeśli macie ochotę korzystać z lata, a jednocześnie korzystać z oferty filmowej, to myślę, że Sady Żoliborskie spełnią Wasze oczekiwania. Do zobaczenia pod jabłonią.
1: Dobrze zmontowane w Cheese.

0: Reklama.
1: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Bittersweet Festival Poznań 13-15 sierpnia. Park Cytadela. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Tom Odell, Jessie J, Charlotte Cardin i wielu innych. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
5: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
8: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
10: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
11: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
12: Money, money, money!
13: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
12: Wygrałam w Cherry Money!
13: Cherry Money?
12: Nowy ekspres los!
13: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
14: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram. Oraz czereśnie na wagę 14,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
15: Codziennie niskie ceny.
16: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
17: Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży, tuż obok jeziora Pusty Staw, w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
18: Najlepszych prezentów nie postawisz na półce. To wspomnienia, które zostaną na lata. Koncert życia, spektakl czy festiwal. Z voucherem biletomat.pl to obdarowany decyduje, co chce przeżyć. Kup na biletomat.pl.
17: Po reklamie.

0: Minęła 14, w studiu jest Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Piękno jest twoim przeznaczeniem. Pod tym hasłem Muzeum POLIN zaproszono na wystawę poświęconą Helenie Rubinstein. Kobieta legenda, która stworzyła jedno z pierwszych globalnych imperiów kosmetycznych XX wieku, pozostawiła po sobie m.in. inspirujące książki, o których Katarzynie Kozak z Czyli Z opowiadała Marta Frączkiewicz, kuratorka wystawy.
3: Ona też była bardzo nowoczesną osobą i myślę, że dzisiaj powiedzielibyśmy, że ona jest celebrytką albo influencerką lifestyle'ową. W książkach tych już z lat 30., ponieważ mamy takie książki na wystawie, są na przykład instrukcje masażu twarzy, który jest bardzo aktualny, diety. Helena uważała, że piękne zaczyna się od zdrowia i że połowę żywienia powinny stanowić surowe warzywa i owoce.
2: Oprócz książek w Muzeum POLIN znalazły się historyczne kosmetyki, materiały reklamowe, archiwalia związane z rozwojem firmy, fotografie i dokumenty ukazujące narodziny nowoczesnego przemysłu beauty. Wystawa już jest w Muzeum POLIN. Pozostanie tutaj do 7 września. Meble, przedmioty codziennego użytku, mała architektura, sztuka, która może zdobić nasze wnętrza, znajdą się znów na wystawach festiwalu Gdynia Design Days. W pewien sposób przyglądamy się tu przyszłości, a na pewno najważniejszym trendom, które dzisiaj są obecne w pracy projektantów, a już niedługo będą nam towarzyszyć na co dzień.
4: Patrzymy też na to, jakie to są rozwiązania, na takie wyzwania, które dzieją się społecznie i światowo, więc tutaj wspomniany odpowiedzialny materiał i to pytanie, które projektanci mogą sobie zadać już na początku właśnie, po pierwsze, co będzie dalej z produktem, ale też jakby jaki materiał zostanie użyty.
2: Mówiła w rozmowie z nami Kornelia Holeksa z Centrum Designu Gdynia. Hasło tej edycji brzmi bliżej. Gdynia Design Days startuje już najbliższą sobotę, potrwa do 28 czerwca. Zygmunt Krause, wybitny kompozytor, ceniony pianista, pedagog i znakomity organizator życia muzycznego, odbierze w tym roku Nagrodę Norwida za dzieło życia. My zapraszamy na specjalny koncert z udziałem mistrza i jego muzyki. To na finał sobotniego święta plakatu organizowanego przez Muzeum Narodowe. W ciągu dnia spotkamy się w Muzeum Plakatu, a wieczorem w gmachu głównym Muzeum Narodowego, żeby wysłuchać koncertu zatytułowanego Patrz, słuchaj, myślę. To wydarzenie odwołuje się do inauguracji z 4 czerwca 1968 roku. To wtedy Zygmunt Krause uświetnił ją swoim utworem Entre. Tym razem również czeka nas prapremierowe wykonanie utworu Encore une fois. Ten utwór Zygmunt Krause skomponował z okazji ponownego otwarcia Muzeum Plakatu w Wilanowie. Zapraszamy w sobotę i mamy dla Was jeszcze podwójne zaproszenie na to wydarzenie. Jeśli chcecie je otrzymać, napiszcie proszę na adres kultura@czyliz.pl.
1: W pogoni za kulturą. Dobrze zmontowane w Czyli Z. Zapraszają Alicja Myśliwiec i Anna Serdiukow.
0: Wyjątkowo, tym razem dobrze zmontowani. W ten jeden piątek Kuba Lechowicz realizuje ze mną ten program. A my w drugiej części porozmawiamy o kinie plenerowym, o pewnym festiwalu w Poznaniu i o piątej części kultowej serii dla dzieci. No, chyba nie tylko dla dzieci, prawda, Kuba?
5: Tak.
0: Zostańcie z nami.

Druha we mnie masz w wykonaniu Stanisława Sojki. Tak pięknie rozpoczęliśmy drugą część programu Dobrze Zmontowane. To jest rzeczywiście taka ikoniczna już w zasadzie piosenka, która towarzyszy wszystkim odsłonom Toy Story. No ale powróćmy do 1995 roku, kiedy świat przechodził rewolucję, bo na ekrany wtedy trafiała pierwsza część, w pełni komputerowo zanimowana produkcja pełnometrażowa Toy Story, wyprodukowana przez Pixara we współpracy z Disneyem. I to był początek jednej z najbardziej ikonicznych, kultowej serii w historii kina. Myślę, że ta animacja wyznaczyła nowe standardy w kinie i to łącząc takie przestrzenie kina dla dorosłych i kina dla dzieci. A o mały włos w ogóle cały projekt zakończyłby się fiaskiem, bo nikt w niego nie wierzył. A tutaj właśnie mamy po latach kolejną piątą odsłonę. 2026 świat jest w innym miejscu. W tym roku obecnie myślę, że zabawa dla dzieci znaczy zupełnie co innego niż dla dzieci 20 lat temu, bo czy dzisiejsze ośmiolatki bawią się w ten sam sposób, czy jak ich rówieśnicy te dwie dekady temu? No właśnie chyba nie. Technologia zmieniła pejzaż dzieciństwa i o tym jest Toy Story 5. O próbie przywrócenia dzieciom chęci do tego, by zabawa nie oznaczała godzin spędzonych przed tabletem czy komputerem. To tradycyjne zabawki inicjują bunt. Wyparte przez ekrany chcą wrócić i znów być ważne, znów inicjować przyjaźnie, swady, rozmowy, relacje, wzruszenia. Pierwsza część powstała w 1995 roku, tak jak powiedziałam. Dzieci, które wówczas oglądały Toy Story, dzisiaj mają po 30 lat i własne dzieci. A więc jeśli to o was, to marsz do kina. Od 17 czerwca Toy Story 5 na ekranach w całej Polsce. Idźcie, zobaczcie i przywróćcie radość z tradycyjnej zabawy. Dobrze zmontowane w Chili Z.

A teraz o jednym z fajniejszych patronatów CZ, cieszące się ogromną popularnością i uznaniem, kino letnie Lot w stronę zachodzącego słońca. To jest taka odsłona repertuarowych seansów Kinoteki. Powróciło już w czerwcu, wystartowało 2 czerwca dokładnie i jeszcze daleko mu do lądowania. Wstęp na wszystkie pokazy jest bezpłatny i to jest chyba dobra wiadomość dla tych, którzy nie są pewni, czy w takiej formule odnajdą radość z oglądania filmów. Odnajdziecie, bo repertuar jest zacny, ale też to miejsce oferuje bardzo dużo przestrzeni, bardzo dużo powietrza, żeby konsumować najfajniejsze produkcje wielu ostatnich lat z międzynarodowej, światowej kinematografii. Tak jak powiedziałam, kino w stronę zachodzącego słońca wystartowało w czerwcu i będzie trwało przez cały lipiec, sierpień i wrzesień. Przez czerwiec i lipiec, kończący się już czerwiec, przez te 2 miesiące do końca lipca seanse rozpoczynają się o 21:30, natomiast w sierpniu i we wrześniu będą się rozpoczynać o 20:30, czyli zaraz po zachodzie słońca. Pokazy niezmiennie, bo to kino w zasadzie ma taką swoją odsłonę plenerową już od 3 lat, więc pokazy niezmiennie odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę, a wśród repertuarowych seansów wbitych właśnie w ten program znajdują się, no myślę, takie tytuły, które ucieszą i znawców kina, ale też osoby, które po raz pierwszy będą chciały troszeczkę nadrobić to, co być może im umknęło przed laty, bo nie wiem, byli za młodzi, żeby oglądać chociażby takie tytuły jak Mad Max, jak Amelia, jak znowu Piknik pod wiszącą skałą, jak Kocha, lubi, szanuje, Donnie Darko, Amadeusza, Madagaskar, Noce i dnie Jerzego Antczaka, czyli trochę klasyki. Będzie Bałtyk i Gilis, czyli coś z najnowszego repertuaru. Będzie Bodyguard, będzie Surfer, Pamiętnik. I tutaj naprawdę mogłabym jeszcze bardzo dużo tytułów wymieniać, bo ten repertuar jest tak skonstruowany, żeby było i trochę kina współczesnego, trochę klasyki, trochę międzynarodowych produkcji i trochę polskich sprawdzonych tytułów. Tak jak powiedziałam, CZ ma patronat nad tym cyklem, więc przychodźcie, bo to jest nasz stempel jakości i warto być przy Kinotece na kinie plenerowym. Co warto wiedzieć? Warto wiedzieć, że ta przestrzeń, strefa plenerowa otwierana jest 2 godziny przed seansem, że leżaków jest dość sporo, ale oczywiście ich liczba jest ograniczona. Warto wziąć jakiś koc, ciepłą kurtkę, bo pogoda wieczorem może się zmienić, a seanse są dosyć późno, więc tutaj, żebyście nie byli zaskoczeni. W przypadku deszczu kino plenerowe przenosi się do sali kinowej Kinoteki, a filmy pokazywane są w oryginalnej wersji językowej z polskimi napisami. Zapraszamy, bądźcie przy Kinotece. Myślę, że warto przejrzeć repertuar i wybrać coś dla siebie. A najbliższy seans 20 czerwca to kultowa Amelia. Dobrze zmontowane.

0: Autopromocja. W międzyczasie w Chili Z.
1: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
0: W międzyczasie. Już dziś od 16. Tylko w Chili Z.
1: Zapraszam, Jakub Lachowicz.
2: Autopromocja.
0: Reklama.
3: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
4: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
5: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
6: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: A ja w dobrze zmontowanych obiecałam Wam polecajkę festiwalową i tak też czynię. Od 21 czerwca do 28 czerwca Malta Festiwal w Poznaniu. I tam programuję taki cykl Kino Kobiet, w ramach którego odbywają się pokazy filmów i spotkania z twórczyniami i twórcami. Między innymi będziemy pokazywać film Przepiękne Kati Priwiezenciew. Moją gościnią jest Katarzyna Sarnowska.
1: Dzień dobry, Aniu. Dzień producentka, dobry, słuchacze.
0: Producentka filmu i współautorka scenariusza. Kasiu, trochę lat minęło od momentu, kiedy realizowałyście ten film. On był robiony przez przyjaciół w grupie osób, które się dobrze znają, dobrze czują ze sobą. Podwaliną dla tego filmu jest życie. Wiem, tak jak powiedziałam, trochę czasu minęło, ale czy ty możesz wrócić do tego momentu, kiedy dziergałyście scenariusz i potem z tego powstawała historia, którą będziemy mogli w Poznaniu zobaczyć na dużym ekranie plenerowo?
1: Film Przepiękne jest dla mnie szczególny, ponieważ praca nad nim zbiegła się z momentem, kiedy urodziłam swoje pierwsze dziecko, a chwilę później zaszłam w ciążę, żeby urodzić moje drugie dziecko, które już było z nami w trakcie, kiedy realizowałyśmy ten film na planie. Katia Priwiezenciew jest moją przyjaciółką od 20 lat, więc faktycznie to była wielka przyjemność móc zrobić ten film w tak kameralnej, intymnej atmosferze, a jednocześnie ze wsparciem dużych partnerów, jakim jest Warner Bros. I TVN. I mam wrażenie, że udało się przez to, że my byłyśmy bardzo blisko siebie na ten moment, kiedy ten film powstawał, co jakby wynikało z moich doświadczeń macierzyńskich, zrealizować jakąś taką narrację, z którą ja mimo upływu czasu cały czas się bardzo głęboko identyfikuję. Bo wiesz, to też jest tak, że jak rodzimy te filmy, to trochę parę miesięcy później zapominamy, jesteśmy w innym miejscu.
0: Świat jest w innym miejscu, już,
1: tak,
0: prawda?
1: I patrzymy na to krytycznie, wiesz, ja większości swoich filmów właściwie nie lubię po czasie. Jak do nich wracam, to mam takie poczucie, że bardzo dużo mogło być zrobione lepiej, inaczej, a Przepiękne tego nie mają. To jest taki film, w którym ja się dzisiaj zanurzam, no i zachęcam do tego, żeby się pozanurzać w nim także. I trochę chciałam zadać kłam temu, że to jest film zrobiony przez kobiety dla kobiet. On jest zrobiony przez kobiety, natomiast nie mam poczucia, żebyśmy go zrobiły tylko dla kobiet. Mężczyźni też się mogą w nim przejrzeć.
0: Ja za chwilę powiem, jakie jest założenie tego cyklu Kino Kobiet, ale jeszcze wracając do samej historii. Katia reżyserowała, ale pisałyście ten scenariusz wspólnie. I słuchaj, i na ile to jest tak, że to jest historia rzeczywiście, bo mówisz, że się cały czas z nią identyfikujesz, ale ja obejrzałam film i na ile cię znam, to tak spekuluję, ale mam poczucie, że to jest bardzo prawdziwe. Nie wszystko jest wprost z życia wzięte, ale myślę, że dużo impulsów ten film ma z życia.
1: Wiesz co, no, ten film...
0: I wspaniałą obsadę też przede wszystkim, nie? To są silne babki, silne bohaterki z pęknięciami wielokrotnie, ale takie właśnie życiowe, umocowane w codzienności, którą my, kobiety, znamy.
1: Wiesz, Ania, no dlatego, że bohaterki tam są przedstawicielki różnych pokoleń. Najstarsza bohaterka ma około 20 lat, najmłodsza bohaterka ma około 20 lat, najstarsza około 60. I tam są opisane kryzysy eriksonowskie, psychologiczne, które każda z nas przechodzi. I myśmy jakby wyszli od tych kryzysów i nadali temu formę scenariuszową. W związku z tym naprawdę czujesz, że się z tym identyfikujesz, bo to jest po prostu kobiece doświadczenie życiowe. Oczywiście kostium dla każdej z nas jest odrobinę inny, ale w gruncie rzeczy w ten sposób stajemy się pełnowymiarowymi, pełnowartościowymi, dojrzałymi kobietami. I dlatego on jest tak aktualny. Katia jest osobą bardzo delikatną. Ja jestem dużo mocniejsza, ostrzejsza, sarkastyczna, ironiczna. A Katia nadała temu taką poświatę świetlistą, więc film ten jest po prostu bardzo czuły.
0: A po seansie w Poznaniu będzie można porozmawiać i spotkać się z Martą Nieradkiewicz i Katarzyną Herman oraz reżyserką i współautorką scenariusza Katią Priwiezenciew. Bierzcie siostry, mamy, babcie, przyjaciółki.
1: Też mężów, chłopaków, narzeczonych,
0: dziadków. Właśnie to była druga część mojej wypowiedzi. Przychodźcie rodzinnie, przychodźcie wspólnie, a do rozmowy jeszcze za moment wrócimy.

0: A my wracamy do, w tym ostatnim wejściu wracamy do rozmowy o plenerowym kinie na Festiwalu Malta. Festiwal rozpoczyna się 21 czerwca, a Kino Kobiet odpalamy 22 w poniedziałek wspaniałym seansem La Petite Mort. Jest to debiut reżyserski Martyny Byczkowskiej i Kai Zaleskiej. Zapraszamy Was w takie szczególne miejsce do Parku Starego Browaru w Poznaniu, gdzie w poniedziałek zainicjujemy cały cykl Kina Kobiet. Będą różne filmy do zobaczenia, bo będzie też Brat Macieja Sobieszczańskiego, będzie Klarnet Toli Jasionowskiej, ale będzie już wspomniany wcześniej film Przepiękne w reżyserii Kati Przywiezięciew. Ten seans 25 czerwca w czwartek. Kasia Sarnowska jest ze mną w studiu, współautorka scenariusza i producentka filmu. Kasiu, twój dorobek jest bardzo bogaty, sięgasz do różnych przestrzeni i zajmujesz się bardzo różnobarwnymi przestrzeniami, historiami. Honorujesz w swoich produkcjach bardzo różnych bohaterów i bohaterki. Na czym teraz pracujesz?
1: Wiesz co, no kończę montować film o Tadziu Rolkę, legendzie polskiej fotografii, który powinien być gotowy już niebawem. No i nie powinnam tego mówić, ale że jestem peplą, to powiem. Pracuję z Michałem Wiśniewskim, to znaczy właściwie jeszcze z nim nie pracuję, ale namawiam Michała Wiśniewskiego na to, żebyśmy razem zrobili film o miłości. Także Michał, jeśli mnie słyszysz, zgódź się, nie odrzucaj moich zalotów.
0: No to ja nie wiem, co na to Michał Wiśniewski teraz. Jestem pewna, że słuchacz Lizet i słyszy to, co... ten apel.
1: Mm-hmm. A Michał naprawdę o miłości ma dużo do powiedzenia.
0: No dobrze, Kasiu, no to taka propozycja rzucona w eter. No wobec tego nie można pozostać obojętnym, ja tak myślę. Michał szachmat, no.
1: Michał szachmat.
0: Możesz kontaktować się z Kasią przez Lizet. My twoje odpowiedzi będziemy Kasi przekazywać.
1: Jesteśmy na kontakcie na
0: Ale też
1: WhatsAppie.
0: Możesz z Kasią bezpośrednio. No dobrze, Kasia, ale powiedz mi, gdzie ty masz ten radar? Jak ty wybierasz te projekty? Jak ty wybierasz te historie?
1: Anka, dla mnie każdy film jest o miłości. Ja lubię oglądać filmy o miłości, bo miłość jest życiem, tak? Bez miłości życie jest bezbarwne. No i wiesz, większość, znaczy wszystkie moje filmy są o miłości. Nawet wszystkie nasze strachy o Danielu Rycharskim, geju, katoliku, artyście awangardowym, a jednocześnie no, były filmem o miłości, także ja pozostaję kompletnie niezmienna w swoich zainteresowaniach, a wręcz mam nadzieję, że cały czas opowiadam tą samą historię, tylko w innych kostiumach.
0: Ja muszę dorzucić do tego swoje dwa grosze, to znaczy mam takie poczucie,

0: tego dnia, przypominając nam o tym, że jest wiele wciąż do odkrycia, tak w obszarze kinematografii, jak i w obszarze samego życia.
1: A ja z takim apelem jeszcze do słuchaczy. Kochajcie się Państwo, bo jest lato, a latem trzeba się kochać.
0: Dobrze zmontowane. Moją gościnią była Katarzyna Sarnowska, Anna Serdiukow i Kuba Lachowicz. Dziękujemy bardzo za to, że byliście z nami i do usłyszenia za tydzień.

0: Loud. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
0: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Super, super. Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzbiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcja. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
8: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
9: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
10: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
13: Carrefour w sumie najlepszy jest.
0: Po reklamie.

0: Jest 15:00, przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
0: Jutro w Muzeum Plakatów w Wilanowie otwiera się nowa wystawa. To będzie kolejna odsłona imponującej kolekcji warszawskiego muzeum, która obejmuje dzisiaj ponad 60 tysięcy afiszy. Prac, które powstawały na przestrzeni dziesięcioleci w Polsce i za granicą. Te kolekcje poznajemy stopniowo. Aktualnie jest przed nami jej drugi rozdział, a jutrzejszemu otwarciu będą towarzyszyły specjalne wydarzenia, bo jutro w Muzeum w Wilanowie o 11:00 rozpocznie się właśnie taki specjalny cykl atrakcji i specjalnych oprowadzeń po wystawie, czyli Święto Plakatu. A wieczorem o 18:15 będzie koncert w gmachu głównym Muzeum Narodowego. To tutaj wysłuchamy prapremierowego światowego wykonania utworu Encore une fois Zygmunta Krause. To będzie specjalny wieczór, bo pierwsze otwarcie Muzeum Plakatu w Wilanowie w 1968 roku ten sam kompozytor uświetnił premierą swojego innego utworu Entre. Ten jutrzejszy koncert monograficzny Zygmunta Krausego zatytułowany Patrz, słuchaj, myśl ma być artystycznym komentarzem do roli sztuki w świecie pełnym napięć, ale niepozbawionym nadziei, czytamy w zapowiedzi. Mamy dla Was jeszcze podwójne zaproszenia na ten wieczór. Jeśli jesteście zainteresowani, to napiszcie proszę na adres kultura@czyliz.pl. Hucznie witamy lato w Warszawie. Oprócz Wianków, oprócz festiwalu Centralny Plac Muzyki, oprócz festiwalu Transformy na Żoliborzu, który też już Wam polecaliśmy, mamy też nowe wydarzenie związane z warszawską ochotą. Szumy, kąty, cienie to jest projekt, który w tym roku koncentruje się na twórczości Mirona Białoszewskiego. Na spektakle i performance traficie m.in. w Teatrze Ochoty i w kilku lokalizacjach na scenach na ulicach Reja, Radomskiej, Kaliskiej i Grójeckiej. Na koniec jazz i Częstochowa, gdzie dzisiaj o 17:00 wyruszy parada nowoorleańska, która przejdzie oczywiście główną ulicą miasta, trasą z Placu Biegańskiego na Plac Louisa Armstronga. No i w ten sposób rozpocznie się 21. Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego Hot Jazz Spring 2026. Potem w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury honorową nagrodę swingującego kruka odbierze puzonista Marek Michalak, lider Jazz Band Ball Orchestra. To jest zespół już legendarny, założony w Krakowie lata temu i on też wystąpi na otwarciu Hot Jazz Spring 2026. Przed nami kolejne trzy wieczory wspaniałych koncertów.
1: W pogoni za kulturą.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: To jest Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Autopromocja.
2: Niedzielni, czyli Z. Kolektyw, który redefiniuje pojęcie imprezowania. W niedzielne poranki spotkasz ich na coffee party w kawiarniach w całej Polsce. A w sobotnie wieczory taneczne brzmienia prezentują w Chili Z.
3: Gramy dla Was funky, disco, house. Zapraszamy.
2: Niedzielni. Niedzielni. W sobotę o 21:00 tylko w Chili Z. Chili Z. Nastaw się na chill out.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda. Odpaliliśmy letnią

0: Już teraz! Pepco, pokochaj niskie ceny!
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Marek, szefowa cię prosi.
3: Potem.
2: A teraz co robisz?
3: Walczę z potem.
2: Zrób to skutecznie.
3: Ale jak?
2: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
4: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
2: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
5: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie.

0: 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z okazji Dnia Ojca wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: Przerywany program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
5: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii miał być nowy grill,
8: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Po reklamie.

Reklama. Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50 na 50 i ciesz się hybrydową Kugą.

0: już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUV-y, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Hej! Tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli. 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA. Europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
10: Mokosz Cosmetics zaprasza na wyjątkową letnią promocję. Wybierz skuteczną pielęgnację twarzy i ciała i skorzystaj z rabatów do 40%. Tylko do 26 czerwca na mokosz.pl. Poczuj różnicę na własnej skórze.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Poczuj się wyjątkowo. W miejscu, gdzie luksus spotyka się z naturą. Rozsmakuj się w kuchni, która jest sercem hotelu i odkryj nowoczesne zabiegi pielęgnacyjne. Hotel Spa dr Irena Eris na Wzgórzach Dylewskich, w Krynicy Zdroju dla gości 12+, oraz w Polanicy Zdroju zapraszają na wyjątkowe doznania. Zarezerwuj wakacyjny pobyt w stylu wellness. Hotel Spa dr Irena Eris. Luksus blisko na to.
14: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
15: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
16: Po reklamie.

0: Si Lisette. Pogoda.
1: Upalny weekend przed nami i dzisiaj też będzie upalnie do końca dnia, tyle że mogą pojawić się burze, one na południowym zachodzie i na zachodzie kraju. Jeżeli chodzi o sobotę, to dalej, jak powiedziałem, upalna, bo nawet 34 stopnie jutro na zachodzie, uważajcie tam, 31 w centrum, najchłodniej będzie na Helu, tutaj do 24. Po południu znów pojawią się burze i znów idą od zachodu.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
0: W międzyczasie w Chili Z zaprasza Jakub Lachowicz.
1: Dzień dobry, minuta po 16:00, piątek mamy i słuchacie Chili Z i to jest bardzo dobra decyzja. Polecam się do 19:00, razem otwórzmy weekend, gdziekolwiek jesteście. Pamiętajcie, pijcie dużo wody, chrońcie się przed słońcem, a ja zadbam o muzykę.
0: W międzyczasie w Chili Z.
1: Hozier, Eat Your Young, ode mnie na początek. Dzień dobry, bardzo miło mi, że jesteście po drugiej stronie. Jakub Lachowicz, razem jesteśmy do 19:00.

0: Wyobraźcie sobie, że Sting kupił kiedyś piękny dom, z którego podziwiał złote pola, kłosy i cieszył się ogromną wtedy miłością ze swoją żoną, Trudy Styler, z którą co prawda później się rozstał, ale numer pozostał piękny na pamiątkę. Fields of Gold to za nami w Chillizac. 12 minut po 16. Piątek to oczywiście dzień nowej muzyki, wiemy o tym doskonale w Chili Z. I tak oto Dawid Tyszkowski, znany wam doskonale z anteny Chili Z, odsłonił właśnie kolejny fragment drugiej części projektu Chciałbym umrzeć z miłości. Powstał numer Lucy, czyli utwór trochę bardziej filmowy, a opowiada on o dystopijnym śnie, w którym wszystko chce ci zrobić krzywdę. Znaki na niebie przypominają ci o tym, co zrobiłeś. Ten utwór to wyrzut sumienia i tak właśnie o tym numerze powiedział Dawid Tyszkowski. Wiemy, że punktem wyjścia do singla Lucy był riff gitarowy. To od niego zaczęła się praca nad tą piosenką, która szybko stała się nie tylko kolejnym utworem na epkę, ale zapisem tego konkretnego stanu, czyli lęku, wewnętrznego napięcia i poczucia winy. I wraz z premierą Lucy ruszył preorder wyjątkowego wydania winylowego projektu Chciałbym umrzeć z miłości, który łączy na jednym nośniku pierwszą i drugą część tego wydawnictwa. I obie odsłony tej epki spajają te numery. Pierwsza część została zarejestrowana w studiu w Kocewce. Tam są 4 utwory, każdy z nich opowiada historię miłości, pokazując jej inne wcielenie, a druga część to jest zbiór takich bardziej onirycznych utworów o lękach, o miłości. I właśnie z tej drugiej części teraz wam zagram premierowo Lucy. Dawid Tyszkowski.
1: To jest premiera nowej piosenki w Chili Z.

0: Saints. Sweet Tooth, słodkie zęby. O, jak ja zjadłem jego dziankę przed chwilą, to też mam słodkie zęby. O, patrzcie, no, nie widać to radia. 24 minuty po 16, piątek mamy, piątkowe popołudnie i spędzamy je razem, a ja dbam o oprawę muzyczną tego czasu. Pięknego, bo weekend piękny przed nami. Bardzo jestem też ciekawy, co będziecie robić. 500-321-544 to jest nasz numer WhatsApp, który jest zawsze do waszej wyłącznej dyspozycji. James Smith, jedna z naszych dzisiejszych nowości, The War and Treaty, duet, o którym opowiem wam za chwilę, ale zagraliśmy dzisiaj w ramach Chili Z Music Friday i taka piosenka bardzo przyjemna pojawi się za kilka chwil w naszym Chili Z.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
2: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
3: Autopromocja.
1: Już jutro od godziny 14 specjalny program prosto z plenerowego studia, czyli Z.
3: Opowiedzieć plakat przez radio to jest wyzwanie, ale podejmiemy się go wspólnie z naszymi gośćmi i to w szczególnym miejscu.
4: To lato zaczniemy ze sztuką w Muzeum Plakatu w warszawskim Wilanowie. Połączymy się z wami z naszego plenerowego studia.
3: Bądźcie z nami na miejscu lub na falach eteru.
4: Zapraszamy. Katarzyna Kozak
3: i Magda Bauer.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Let's go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem My MediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa. Konsjerż mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
4: Poczuj się wyjątkowo. W miejscu, gdzie luksus spotyka się z naturą. Rozsmakuj się w kuchni, która jest sercem hotelu i odkryj nowoczesne zabiegi pielęgnacyjne. Hotel Spa Doktor Irena Eris na Wzgórzach Dylewskich, w Krynicy Zdroju dla gości 12+, oraz w Polanicy Zdroju zapraszają na wyjątkowe doznania. Zarezerwuj wakacyjny pobyt w stylu wellness. Hotel Spa Doktor Irena Eris. Luksus blisko na
5: tym. Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dziś. Na czele ataku kiełbasa myśliwska Kraina Wędlin Select. 270 gramów. 8,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk na kartę. Pod bramką spody do pizzy Gusto Bello. 280 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończy do środy. Napój Arizona Tea. Różne rodzaje. Pół litra. 5,49 za sztukę. Biedronka!
6: Uwaga! Super promocja w Teddy.
7: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
8: Po reklamie.

muzyka amerykańska, The War and Treaty i numer You Can't Hurt Me Anymore. Muzyka amerykańska i muzyka małżeńska do tego, bo to jest duet właśnie małżeński, pani i pan, i sobie śpiewają piosenki i robią to z dużymi sukcesami, bo między innymi nominacja do nagrody Grammy była. A to jest ich najnowszy numer, który zagraliśmy dzisiaj, który ukazał się dzisiaj, to w ramach Chili Z Music Friday. 21 minut i będzie 17. Przed nami bardzo specjalny i bardzo specyficzny weekend, bo jak mówi Bartek Wąsik, otwierają się wrota do wakacji. Cykl Pianokrąg to są letnie koncerty parę Bartka Wąsika w Parku Rzeźby w Królikarni w Warszawie. I każde wydarzenie pod tym szyldem ma inny motyw przewodni, bo w przeszłości były poświęcone one na przykład Meredith Monk czy muzyce filmowej. I przed nami 7. edycja tego cyklu, która odbędzie się właśnie w ostatni weekend czerwca. I w tym roku odbędą się 4 koncerty. Tyle, że wszystkie zaplanowano na jeden weekend, czyli właśnie 27 i 28 dzień czerwca, a nie pojedyncze dni, bo wcześniejsze edycje odbywały się właśnie podczas tych 4 letnich miesięcy. Natomiast Bartek Wąsik mówi, że ma różnego rodzaju obowiązki w tym roku i nie chciał rezygnować z tego cyklu i te 4 koncerty skupi w jednym weekendzie. Koncert inauguracyjny, 7. Pianokrąg. Bartek Wąsik zaprezentuje tam swój autorski nominowany do Fryderyka album Piano Reason. Tego samego dnia będzie można się przekonać na własne uszy, jak muzyka Jana Sebastiana Bacha współgra z utworami Radiohead, a okazuje się, że da się to zrobić. Więc wrota do wakacji się otworzą, będziemy wtedy po najkrótszej nocy, a że ona niesie ze sobą magię od tysiącleci, to w tym roku będziemy to czcić właśnie w Królikarni, właśnie z Bartkiem Wąsikiem. Teraz zagramy trochę szybciej, tak piątkowo, żeby to poczuć. Somber Humbreaker w Chili Z. 20 minut i będzie 17 w Chili Z.

cóż za wyznania. The Dumplings. Kocham być z tobą. Czyli za 12 minut dzieli nas do 17 piątkową porą. To co powiecie teraz na Roberta Palmera? Genialnego Roberta Palmera w tak zwanym medleju, czyli połączenia dwóch utworów, ale nie zmiksowanych, bo to już wtedy byłby mashup. Medley to jest najpierw jeden utwór, później wkomponowany, wmontowany w niego drugi. I tutaj Robert Palmer wykorzystał fragmenty dwóch piosenek Marvina Gaye'a. No, tak się akurat złożyło, że obaj panowie niestety nie stąpają już po naszej ziemi. Robert Palmer, a właściwie Alan Palmer, zmarł w 2003 roku. Pamiętamy singiel Addicted to Love, wykonywany później m.in. przez Tina Turner. Sam Robert Palmer otrzymał dwie nagrody Grammy, ale również nominacje wielokrotnie do nagród Brit Awards. I chyba nigdy nie zapomnimy teledysków, w których Robert Palmer śpiewał, a w tle pojawiały się piękne gitarzystki. Historia Marvina Gaye'a też bardzo tragiczna, bo z kolei on został zastrzelony przez własnego ojca w latach 80. No, zrobiło się smutno i dramatycznie, ale pozostała muzyka i to piękna. Więc Robert Palmer, Mercy, Mercy Me, łamany na I Want You, teraz w Chili Z. I to będzie piękne. Dajcie sobie głośniej i dobrej zabawy życzę przez najbliższe 5 minut.

0: Reklama.
1: Jak dobrze znam mojego tatę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
2: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
3: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Dzisiejsze trio w Ataku w Biedronce. Tylko dziś. Na czele Ataku kiełbasa myśliwska Kraina Wędlin Select. 270 gramów. 8,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk na kartę. Pod bramką spody do pizzy Gusto Bello. 280 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończy do środy. Napój Arizona Tea. Różne rodzaje. Pół litra. 5,49 za sztukę. Biedronka.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleo. Farm.
8: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
9: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
11: Dwie takie promocje w Biedronce widzę. W najtańszą sobotę
12: do mojej idę.
6: W tę sobotę wszystkie nektarynki, morele i brzoskwinie. Minimum 50% taniej. Sprawdź promocje na etykiecie cenowej poszczególnych produktów w sklepie. Do tego lody na patyku, rożki, tubki, lodowe kanapki i kubeczki do 280 ml. 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka.
1: Halo? Tak, piesek spokojny, około 15 kilo. Rozumiem, czyli się nie da.
13: Co tam?
1: Szukam miejsca na rodzinny urlop z atrakcjami dla dzieci, gdzie możemy zabrać naszego psiaka.
13: To przestań szukać w ciemno. Zdrojowa Hotels. Komfort dla wszystkich, także dla pupila. Piękne hotele i apartamenty przy plaży, w Kołobrzegu, Świnoujściu, z akwaparkami, basenami, restauracjami i spa.
1: Cudownie!
13: Rezerwuj na zdrojowahotels.pl.
14: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
15: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak Tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Znak. Ciao.
16: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie. Wie, wie, wie.
0: Po reklamie.

0: Nastaw się na Chill Out. To jest Radio Chill Z.
1: Nastaw się na Chill Out. Chill
0: Out. Chill Z. Chill Z. Pogoda.
2: Cała mapa świeci mi się na czerwono, a to oznacza tyle, że mamy ostrzeżenia przed upałami. Jutro nawet do 34 stopni. Tego spodziewamy się na zachodzie, w okolicach Szczecina czy Zielonej Góry. W centrum niewiele mniej, bo 30 albo 29. Najchłodniej jutro na Helu, tutaj do 24. Uważajcie też na burze, które idą od zachodu. Zagrzmi również na Podhalu. Podobnie będzie dziś wieczorem i w nocy.
3: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
0: W międzyczasie w Chill Z zaprasza Jakub Lachowicz.
2: Więc weekend trzeba wykorzystać mądrze, na świeżym powietrzu najlepiej. Będę miał oczywiście propozycje, gdzie możecie spędzić ten weekend, więc polecam być blisko radia. Michael Kiwanuka zaśpiewa na początek o tym, że jest czarnym mężczyzną w białym świecie. Doskonałe brzmienie.
0: W międzyczasie w Chill Z.
2: 2 minuty po 17:00.

wszyscy chcą w Eldorado. A jednak Warszawa też fajna i każdy, to jest najpiękniejsze, każdy z was, każdy z nas może mieć to swoje Eldorado i nieważne, czy ono jest w Białymstoku, w Rio de Janeiro, czy jednak na Mokotowie. Tak jak tutaj panie śpiewały o mokotowskich snach. Też miewam mokotowskie sny czasami. 13 minut po 17. A kto ma Eldorado w Poznaniu? No, jeżeli jeszcze nie macie, to będzie okazja poznać to miasto doskonale. I to z najpiękniejszej, myślę, strony, bo ze strony festiwalowej. Zbliżamy się do drugiej odsłony Bittersweet Festiwalu. Już teraz wam zdradzę, że od poniedziałku będzie można polować na zaproszenia na antenie, czyli Z. Będziemy je wam przekazywać, więc polecam słuchać uważnie. Ale zanim Bittersweet, to warto się w klimat tego niezwykłego wydarzenia trochę wdrożyć. I właśnie z tej okazji potańcówka międzypokoleniowa w Poznaniu już za tydzień. Dokładnie 26 czerwca, w dzień rozpoczęcia wakacji, w ostatni dzień szkoły. Zapraszamy was na międzypokoleniową imprezę w parku z muzyką na żywo. Właśnie to w ramach Bittersweet Festiwalu, Bittersweet 2. Zagra Warszawska Orkiestra Sentymentalna, będzie spacer z Jackiem Dzikowskim i finałowy, uwaga, DJ set, który przygotuje dla was specjalnie Primadoma, nasza Primadoma. Hostem wydarzenia jest Maciej Musiał, gospodarzem, więc jak najbardziej zapraszamy. Można wziąć babcię, dziadka, rodziców, przyjaciół, dzieci, bo potańcówka jest dla wszystkich, dla każdego. Wydarzenie jest otwarte, nie potrzeba żadnych zaproszeń, więc kto akurat będzie w Poznaniu, to zapraszamy. 26 czerwca za tydzień, w piątek od 13:45 w parku Wilsona w Poznaniu właśnie. No to zagrajmy, żeby też się wdrożyć w ten klimat Bitter Festiwalu. Leisure, którzy też się pojawią w sierpniu w Poznaniu. A za tydzień się widzimy właśnie w parku Wilsona i tańczymy. A jak? Do muzyki Primadomy i Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej. Gramy Got It Bad w Chili Z.

0: Michael Jackson oczywiście w Chili Z z płyty Dangerous. Ja już wam kiedyś mówiłem o tym, ale jeżeli macie taką możliwość, to sprawdźcie okładkę tej pięknej płyty Dangerous, bo to są specjalne prace nawet poświęcone, specjalne analizy tego, co jest na tej okładce, bo tam są setki, jeżeli nie tysiące symboli i takie okładki jak ta nie zdarzają się zbyt często. Koniecznie zobaczcie to, jeżeli nie pamiętacie, o czym mówię, a jeżeli pamiętacie, to i tak zwróćcie uwagę. 26 minut po 17, piątek mamy i gramy wam w Chili Z najlepiej jak się da. Wiadomo.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
2: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
3: Autopromocja.
1: Prima Doma Club w Chili Z.
4: House, disco, a może UK Garage. Najlepsza elektroniczna selekcja, remiksy, reworki, nowości i klasyki, a także ciekawi goście tworzący scenę klubową w Polsce i na świecie. To wszystko w Prima Doma Club.
1: Prima Doma Club. Już dziś od godziny 19:00 tylko w Chili Z.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Buongiorno Warszawo! Losteria w Elektrowni Powiśne zaprasza już od 9 na włoskie śniadania, lunche i pizzę aż 45 cm. Pasty, włoski klimat i smak, który najlepiej dzieli ci z bliskimi. Losteria. Poczuj prawdziwy smak Włoch.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
11: Skoda. Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Let's go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie.
14: MediaMarkt. Najlepszych prezentów nie postawisz na półce. To wspomnienia, które zostaną na lata. Koncert życia, spektakl czy festiwal. Z voucherem biletomat.pl to obdarowany decyduje, co chce przeżyć. Kup na biletomat.pl.
1: Po reklamie.

Z to za nami, 21 minut przed 18. To teraz będzie o tańcu. No, tańca nie pokażę wam przez radio, ale opowiem wam o spektaklu Ewy Dziarnowskiej, który miał premierę na berlińskiej scenie 2 lata temu. I zdążył już dotrzeć na te najważniejsze sceny, bo i w Wenecji, i w Brukseli, i w Mediolanie, i w Helsinkach, albo w Porto. I zanim we wrześniu to przedstawienie trafi do Paryża, to będzie można zobaczyć je w Polsce, na festiwalu Malta w Poznaniu. Spektakl piękny, na pozór wygląda banalnie, bo dwie kobiety tańczą, trochę ze sobą, trochę obok siebie, w trochę medytacyjnym, a trochę uwodzicielskim tempie i to trwa 3 godziny. I ten spektakl to jest instalacja, bo w trakcie tego spektaklu można wychodzić, można wypić sobie kawę poza salą, można wrócić, można chodzić, oglądać z różnych stron i kilkadziesiąt razy powtarza się tam piosenka What the World Needs Now w wykonaniu Diane Warwick. Świat, jak mówi refren, potrzebuje przede wszystkim miłości i na scenie można zobaczyć właśnie to napięcie. Tyle, że wiadomo, że napięcie po jakimś czasie musi powoli siąść i wtedy wydaje nagle Dziarnowska taki okrzyk, a muzyka zmienia się na piosenkę Janet Jackson. A później mamy kontrapunkt i z powrotem wracamy do punktu wyjścia, ale po przemianie. Dziarnowska i Marojewicz, bo one właśnie tańczą, starają się być bardzo blisko widzów, chwilami nawet zmieniają ustawienie krzeseł, a artystki nie udają, że są na sali same, że odbiorców nie ma w pomieszczeniu, ale nie odbierają tego spektaklu na interakcjach z patrzącymi na nie ludźmi. Dziarnowska mówiła w jednym z wywiadów, że nie zmusza nikogo do partycypacji, chodzi tylko o wspólne bycie w jednej przestrzeni, dlatego najpierw one coś dają od siebie, zapraszają widzów do tej wspólnoty, a później patrzą, dokąd to zmierza. A w Madrycie się udało. Jak będzie w Poznaniu, można się przekonać 27 i 28 czerwca, w sobotę i w niedzielę, ten spektakl Ewy Dziarnowskiej właśnie w Starym Browarze. Kanons teraz. Numer nosi tytuł Karuzel i zagramy ją teraz. Tę piosenkę w Chili Z.

jak ładnie się złożyło wszystko. Tutaj Hania i Tymek śpiewali o miejscach z plakatu, a my jutro zabierzemy was do świata plakatu, konkretnie na święto plakatu, konkretnie w Wilanowie. W czerwcu 1968 roku otwarto właśnie w Wilanowie pierwsze na świecie Muzeum Plakatu. I teraz czas na wspólne świętowanie po 58 latach. Już jutro właśnie w Muzeum Plakatu w Wilanowie otwiera się kolejna odsłona wystawy stałej Plakat Polski Kolekcja. Tego dnia wstęp do muzeum jest bezpłatny, do tego są warsztaty, oprowadzania, a wieczorem w gmachu głównym Muzeum Narodowego w Warszawie będzie też koncert. Natomiast z racji, że jest to bardzo ważne wydarzenie i bardzo ciekawe, to będziemy na miejscu. Będziemy wam relacjonować wszystko, co się tam dzieje. Już jutro od 14:00 program specjalny właśnie z Wilanowa. Magda Bauer i Katarzyna Kozak będą na miejscu, więc zapraszamy was właśnie do naszej specjalnej strefy w Muzeum Plakatu w Wilanowie. A kto się nie może wybrać, to i tak proszę się tym nie przejmować, bo dziewczyny na pewno zadbają o to, żeby wszystko, co się tam dzieje, wam przekazać przez radio. Chociaż nie jest to łatwe, nie zazdroszczę im tego zadania, bo jednak opowiedzieć o plakatach przez radio, no dziewczyny, powodzenia. Będzie dobrze. 10 minut dzieli nas do 18:00, o 18:00 wspomniana Magda Bauer. Po 18:00 przyspieszymy, Weekender jak zawsze w piątki. Ale jeszcze zanim 18:00, to też tak tanecznym krokiem sobie wejdźmy w ten weekend.

0: reklama. Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
2: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
3: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Dokąd na wakacje?
6: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
5: Czyli Zdrojowa Hotels.
6: Zdrojowa Hotels?
5: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
6: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
5: Tylko na zdrojowahotels.pl. Poczuj się wyjątkowo.

0: w miejscu, gdzie luksus spotyka się z naturą. Rozsmakuj się w kuchni, która jest sercem hotelu i odkryj nowoczesne zabiegi pielęgnacyjne. Hotel Spa dr Irena Eris na Wzgórzach Dylewskich, w Krynicy Zdroju dla gości 12+, oraz w Polanicy Zdroju zapraszają na wyjątkowe doznania. Zarezerwuj wakacyjny pobyt w stylu wellness. Hotel Spa dr Irena Eris. Luksus blisko na to.
1: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
2: Po reklamie.

0: Piątek, czyli Z, na zegarach 18 w studiu Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Lato przychodzi do Warszawy z każdej strony. Podczas tego weekendu spotkamy je w różnych miejscach. My szczególnie zapraszamy Was na Święto Plakatów w Wilanowie. Jutro od 11 będzie można zwiedzać nową odsłonę kolekcji Muzeum Plakatu, ale też wziąć udział w warsztatach i spotkaniach z kuratorami. Przypominamy też, że już dziś startuje letni festiwal Centralny Plac Muzyki przed Pałacem Kultury i Nauki. Dziś na start operetka Księżna Chicago, która powraca na scenę po 100 latach w reżyserii Michała Znanieckiego. Kolejne wydarzenia już teraz znajdziecie na stronie tego festiwalu centralnyplacmuzyki.pl. Bliżej to hasło Gdynia Design Days. Wystawę, na których zobaczymy współczesne projekty, rozmowy o tym, jak design może służyć na co dzień naszemu komfortowi i jak przysłużyć się może planecie. Twórcze spotkania i spacery. Program wypełniony jest szczelnie, ale znajdzie się w nim też miejsce na refleksję o tym, dlaczego warto czasem odpuścić, zatrzymać się i odpocząć.
3: To wystawa Agaty Nowak, Robić Nic, która pokazuje nam, jak ważny jest tak naprawdę odpoczynek, jak potrzebne z takiego też naukowego punktu widzenia dla nas to, żeby się właśnie zawiesić, pozastanawiać, żeby znaleźć przestrzeń na to, żeby odpocząć, żeby tak pozornie teraz nie być produktywnym, a tak naprawdę dzięki temu znaleźć siebie i właśnie usłyszeć siebie.
2: Mówi Kornelia Holeksa z Centrum Designu Gdynia. To jest jedna z wystaw tegorocznego programu. Festiwal startuje oficjalnie już jutro, a jeszcze dzisiaj w ramach zapowiedzi wernisaż wystaw Słońca duetu Tartaruga w Traffic Design. Między ogniem a wodą to hasło, które patronuje wiankom w Krakowie. Dzisiaj kino na bulwarze Rodła i koncerty na Wesołej. Muzyka także jutro na Powiślu. Tutaj na scenie wystąpią zespoły Zutej Lor, Melakoteluk i duet Swada i Nichos, a w niedzielę koncert o świcie o 3:30 na bulwarze Poleskim oraz nowość tegorocznego programu, czyli blok sportowy. Będą otwarte treningi biegowe i Nordic Walking.
1: W pogoni za kulturą.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
5: Weekender. Chili Z in the mix. Zapraszam.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's all in the room.

tęsknię za tobą tak bardzo, jak pustynia tęskni za deszczem. Missing, czyli Everything But The Girl w Chili Z, to za nami. W najpopularniejszym remiksie znanym ze stacji radiowych, czyli Todd Terry. W oryginale była to nieco wolniejsza i akustyczna wersja, również do usłyszenia w Chili Z, oczywiście. Piątek mamy, zaczynamy weekend razem, mam nadzieję. I proszę pamiętać, że my gramy tanecznie, klubowo i tak będzie... O, prawie do rana. O 19:00 Prima Doma Club i dzisiaj chciałbym zwrócić szczególną uwagę na program Dominiki, ponieważ przed nami kolejna jubileuszowa już edycja festiwalu Audio River, która podsumuje dwie dekady kultury klubowej, bo na scenach od rave'owej rewolucji The Prodigy przez millennialsowe Disclosure i aż po Marlona Hofstadta, który też się pojawi w tym roku w Łodzi. Od 20 lat Audio River jest nierozerwalnie związany z historią muzyki elektronicznej. Pierwsza edycja odbyła się w 2006 roku, wtedy w Płocku, a przez 20 lat zmieniło się na tej scenie klubowej prawie wszystko. Wyjątkowe, wyjątkowe wydarzenie i dzisiaj Prima Doma będzie rozmawiała z organizatorami tego właśnie. I z pewnych źródeł wiem, że również będzie miała dla was karnety, więc polecam słuchać po 19:00 Dominiki, a w ogóle polecam nie wyłączać radia. I Dominika wyśle was właśnie na Audio River, bardzo taneczne a propos wydarzenia. A my gramy dalej, Gregory Porter w specjalnym remiksie Liquid Spirit w Chili Z. Clap your hands now.

0: Lorraine, I Can Stay Forever w Chili Z. Piątek mamy, razem otwieramy weekend i za moment dalej gramy tanecznie. 25 prawie minut po 18.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Autopromocja.
3: Już jutro od godziny 14 specjalny program prosto z plenerowego studia, czyli Z.
4: Opowiedzieć plakat przez radio to jest wyzwanie, ale podejmiemy się go wspólnie z naszymi gośćmi i to w szczególnym miejscu.
5: To lato zaczniemy ze sztuką w Muzeum Plakatu w warszawskim Wilanowie. Połączymy się z Wami z naszego plenerowego studia.
4: Bądźcie z nami na miejscu lub na falach eteru.
5: Zapraszamy. Katarzyna Kozak
4: i Magda Bauer.
3: Chili Z. Nastaw się na chill out.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
11: Mamy to. O, w Lewiatanie, tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
10: Doskonale! Kupujemy!
12: Sposób na Twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie!
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Rynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
14: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
15: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
16: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
17: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
18: Wielki sport zawsze w TVP. Dzisiaj kolejne mecze mundialu. USA, Australia, Szkocja, Maroko, Turcja, Paragwaj, Brazylia, Haiti. Oglądaj od 20:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
19: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na TTC.eu.
20: Mokosz Cosmetics zaprasza na wyjątkową letnią promocję. Wybierz skuteczną pielęgnację twarzy i ciała i skorzystaj z rabatów do 40%. Tylko do 26 czerwca na mokosz.pl. Poczuj różnicę na własnej skórze.
21: Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary Apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży tuż obok jeziora Pusty Staw w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl. Po reklamie.

It's in your eyes, Kylie Minogue w Chili Z. Oczywiście klasyk. Pozdrawiam wesoły samochód, który podróżuje ze Szczecina do Warszawy. Mocno, jak najbardziej. Bezpieczeństwo przede wszystkim, noga z gazu, drodzy zmotoryzowani i dużych i małych samochodów. 18 minut i będzie 19. Before, przed Prima Doma Club trwa. Francuski socjolog Pierre Bourdieu wysunął kiedyś teorię, że gust nie jest czymś naturalnym czy wrodzonym, ale tworzonym i utrwalanym przez relacje klasowe. Dlatego imprezy za miliony monet charakteryzuje inna muzyka niż te tworzone przez wykluczone społeczności, i tak jest właśnie z kulturą zarówno techno, jak i rave'u. Techno, wiadomo, narodziło się w Detroit, akty pochodzące z Chicago House, i od początku te dwa gatunki stanowiły wolny od podziałów i dyskryminacji sposób na ucieczkę od rzeczywistości. I tak było kiedyś, w latach 80. i 90. Dziś sytuacja ma się inaczej, bo za wejście na przykład do klubów z muzyką elektroniczną dość słono zapłacimy i tam jesteśmy otoczeni oceniającymi nas spojrzeniami i tańczącymi w ten sam zmechanizowany sposób ludźmi, którzy dobrze wyglądają i wyglądają zarówno dobrze na parkiecie, jak i w relacjach na Instagramie. Otóż najprostszym sposobem na zabicie imprezy jest ponoć przełożenie zysków ponad kulturę, bo impreza może być popularna bez utraty jakości. Rave'y były początkowo nielegalnymi i darmowymi imprezami, które były tworzone przez entuzjastów muzyki elektronicznej, a z czasem zaczęły się niestety rozrastać i oczywiście używki obecne na nich stały się na tyle dużym problemem, że w sytuację zaczęły ingerować rządy różnych państw, sugerujące, że kultura techno to jest plaga dla społeczeństwa. Dzisiaj sytuacja, jak powiedziałem, się zmieniła. Rave'y są kultowe i chcemy na nie chodzić, bo po prostu są modne. No, wystarczy spojrzeć na Boiler Roomy, czyli święty graal komercjalizacji techno, i tam ceny biletów na te wydarzenia sygnowane tą właśnie marką zaczynają się od $50 w górę, co jest już kwotą porównywalną do cen biletów na koncerty znanych artystów. Więc ostrożnie na tych rave'ach, żeby jednak nie przepłacać. My wam taki rave zrobimy dzisiaj, konkretnie Prima Doma po 19, że i za darmo, wiadomo. Anotr, numer nosi tytuł Crazy, proponuję to teraz w Chili Z. Piątek mamy, razem zaczynamy weekend i gramy wam tanecznie, gdziekolwiek jesteście.

Piosenka letnia, to tak, żeby poczuć ten upał i żeby wdrożyć się w klimat. Hot Stuff proponuję na koniec. Jakub Lachowicz, dziękuję Wam za cały ten tydzień. Słyszymy się w poniedziałek, czyli za

0: miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilo z 300 gramów, 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A kapsułki Fejry, jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.

0: Κάψε.
1: Prima Doma Club zaprasza Dominika Kontarowicz.

0: Prima Doma Club. Zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: It's So Nice to nowość od Another. Dobry wieczór w ten czerwcowy piątek. Wakacje tuż, tuż. Został tydzień do zakończenia roku szkolnego, więc zapewne wszyscy uczniowie już przebierają nogami, ale to były piękne czasy, kiedy człowiek miał 2 miesiące, no a niekiedy 3 miesiące wakacji w szkole czy na studiach. Teraz wchodzą w grę tylko takie krótkie urlopy, no ale dobra, słuchajcie, nie o urlopach dzisiaj, a o muzyce, i to o muzyce klubowej. Będą nowości, będzie konkurs oraz pojawi się w studiu już za chwileczkę gość, Łukasz Warna-Wiesławski, współorganizator Audio River Festival, który odbędzie się już po raz 10-12 lipca w Łodzi. Wystąpią na nim m.in. Disclosure, Prodigy, Molgrab, Zoo i wielu innych artystów. Zaraz porozmawiamy szerzej o line-upie, a póki co gramy nowość od Dam Swindle pod tytułem Happiness.

0: Primadoma Club zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Tak jak zapowiedziałam, w studiu jest już mój dzisiejszy gość, Łukasz Warna-Wiesławski, współorganizator Audio River Festiwalu. Dobry wieczór.
2: Cześć, witam.
1: Jakie plany na weekend?
2: Ten weekend chyba odpoczynek. Praca już naprawdę jest zaawansowana i tych obowiązków naprawdę bardzo dużo się piętrzy, więc każda chwila, gdzie można troszkę odespać, jest bardzo cenna. Bo widzimy się w Łodzi już za 3 tygodnie.
1: 10-12 lipca.
2: Dokładnie.
1: Wielkie święto muzyki elektronicznej w Polsce niezmiennie od 20 lat. No właśnie, bo to jest 20. edycja festiwalu Audio River.
2: Tak, no ta historia jest naprawdę bardzo bogata i to jest festiwal, który jest takim trochę blueprintem dla polskiej branży muzyki elektronicznej i od czasu, kiedy zadebiutował, ta scena się zmienia, zmieniają się gatunki, artyści, którzy byli na topie, już gdzieś tam znikają, ci, którzy byli małym fontem na plakatach, teraz są headlinerami, więc Audio River jest takim trochę dokumentem zmian tej sceny, no i w tym roku będziemy celebrować z takim programem, który właśnie pokazuje ten szeroki przekrój tego, co na scenie muzyki elektronicznej się dzieje.
1: Właśnie rozmawialiśmy tutaj trochę w kuluarach przed tym, że headlinerzy są dobrani bardzo różnorodnie i tak, żeby pasowali dla wszystkich pokoleń, prawda?
2: Tak wyszło, że faktycznie mamy propozycję tej największej gwiazdy dla każdego z pokoleń. Także ci, którzy się wychowali na kulturze rave'u, na tych pierwszych imprezach, odkrywali muzykę przez MTV, no na pewno będą zachwyceni powrotem Prodigy do Polski. No to jest zespół, który mimo tego, że ten skład niestety się zmniejszył, no nie ma z nami już Kifa z 6 lat, już dobre kilka lat, no ale zespół zamierza honorować tego historię i tego ducha, więc nagrywają nową płytę, obiecali, że przyjeżdżają z nowymi utworami i wiemy, że ta forma jest dalej bardzo wysoka, no, że tam ciągle jest tak dużo energii i takiego rozmachu.
1: Czyli legenda, Prodigy, legenda powiedzmy lat 90.
2: Tak jest. Dalej jest Disclosure, które jest takim, powiedziałbym, typowym projektem milenialsów, gdzie te wszystkie hity z Aluną George, z Samem Smithem, no to w latach 90. to były jedne z największych przebojów, także Disclosure też pierwszy raz na Audio River. Tak się składa, że wszyscy trzej headlinerzy są u nas pierwszy raz. No i taką wisienką na torcie, tym ostatnim ogłoszony był Marlon Hofstadt, czyli ta najnowsza gwiazda tych nowych trendsów z elementami eurodance'u. Wesoła, lekka, zwiewna muzyka, bardzo szybka i chyba to jest teraz taki gatunek, który najszybciej rośnie, najwięcej właśnie przyciąga młodej publiczności, bo to też są młodzi artyści, którzy do tej muzyki z lat 90. podchodzą z taką nostalgią za czymś, czego w ogóle nie doświadczyli. Oni może to gdzieś kojarzą z kołyski, jak rodzice mieli włączone radio czy telewizor, ale robią to zupełnie po swojemu, więc jest Marlon, no i obok Marlona też troszkę mniejsi artyści, ale równie dobrzy z tej sceny, czyli DJ Heartstring czy Maluji.
1: Ja jestem milenialsem, więc wybieram na dzisiaj Disclosure do grania z tej listy, więc gramy teraz Disclosure, a do rozmowy z Łukaszem wracamy już za chwileczkę.

0: Primadoma Club. Zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Wracamy do rozmowy z Łukaszem, współorganizatorem Audio River Festiwalu. No i mamy dla Was też przygotowany konkurs, w którym możecie wygrać wejściówki na tegoroczną edycję. No i wymyśliliśmy tutaj wspólnie pytanie, żebyście napisali po prostu najlepsze wspomnienie z Audio River. No, festiwal trwa 20 lat, więc pewnie coś się fajnego Wam przypomni. dominika.kontarowicz@chiliz.pl. Tam nadsyłajcie swoje propozycje, a my teraz porozmawiamy może o niedzieli, bo niedziela to jest też szczególny dzień, tak naprawdę trzeci dzień festiwalu. Mi się zawsze kojarzy z... Pamiętam zawsze słońce, bańki, granie takie właśnie house'owe, chill-outowe i szczerze mówiąc niedziela to był mój ulubiony dzień festiwalu.
2: I wiele osób tak mówi i ta niedziela była takim, wydaje mi się, pionierskim projektem w Polsce, zanim były wszystkie właśnie dzienne imprezy. I te późniejsze mutacje kawiarniane, tak. I maczowe, kofirejwowe, no to były prawdziwe imprezy dzienne. Był Audio Riverowy Sunday już ponad 10 lat, wydaje mi się. I mieliśmy głosy, że to jest po prostu ulubiona część festiwalu dla wielu ludzi, że niektórzy przyjeżdżali tylko na trzeci dzień. No i faktycznie jest to taka zmiana, takie odświeżenie po tych dwóch nocach, po graniu do białego rana. Nagle sobie wstajemy i obcujemy z tą muzyką w zupełnie innym kontekście. No ja też, dla mnie to jest ciekawe, bo moją taką sceną na festiwalu powiedziałbym, że jest kosmos i odrobina hybrida. I gdzieś te rzeczy właśnie takie lżejsze, house'owe, czy tech house, czy w ogóle melodik, to nie jest moja bajka, ale w tym anturażu Sunday'a nagle zaczynasz rozumieć, to składa się w całość. Właśnie są puszczone te bańki, ludzie są inaczej ubrani, nie ma już towarzystwa w harnesach, tylko właśnie bardziej jakieś takie boho widać, że to jest po prostu taki chillout. I nagle ta muzyka zaczyna mieć sens, nagle się dostrzega te melodie i zaczyna to działać w zupełnie inny sposób. Także no, zapraszamy na ten Sunday, nawet jeżeli ktoś nie może na cały festiwal, to właśnie podjechać w dzień, przekonać się I troszkę wchłonąć tej atmosfery zupełnie innej niż całego festiwalu.
1: No właśnie, bo jest teraz taki trend, że ludzie jednak wybierają dzienne imprezy, bo nie chcą zarywać nocek, więc to jest wspaniałe, że można przyjechać na samą niedzielę. No i w tym roku Damian Lazarus, czyli pamiętam, powiedzmy jakieś 7 lat temu właśnie byłam na Sunday'u, nie wiem czy dokładnie 7 lat temu, około, gdzie Damian Lazarus właśnie grał i to był piękny Sunday.
2: No Damian Lazarus to jest taki artysta, który grał na większości Sunday'ów chyba. To jest taki rezydent, tak. I taki trochę przykład tego właśnie, jaki klimat ma mieć Sunday. No to jest twórca, który gdzieś tam do tego house'u wprowadza taką szamańskość, rytualność. I no znany jest też ze swojego festiwalu Day Zero, który gdzieś tam w dżungli w ogóle się dzieje. I ten klimat próbujemy na Sunday, na Sunday'u przedstawić, ale właśnie jest też druga i trzecia scena, gdzie jest kontrast i ta druga scena wcześniej też była bardziej chillowa. No teraz widzimy, że jednak te gusta się zmieniają. Festiwal odpowiada jednak na potrzeby słuchaczy. I ta muzyka, która, ona jest szybka, ale ona nie jest ciężka. Mhm. Że mimo tego, że to tempo jest gdzieś tam 150 BPM-ów, to ona nie przytłacza. Dalej jest to dość zwiewne, euforyczne. To jest taka muzyka, do której można pląsać po prostu z rękami w górze i gdzieś z uśmiechem się do tego bawić. No i jeszcze jest scena basowa, która na Sunday'u też przyjmuje lżejsze brzmienie. Tam jest trochę liquidów, trochę dubowych historii. No, największą gwiazdą będzie chyba Fox Stevenson w tym roku, który jest artystą takim z pogranicza wręcz indie popu i muzyki basowej, że słychać w tym jakiś taki klimat zespołów promowanych przez NME 20 lat temu. Więc to też jest takie połączenie właśnie lekkie, przyjemne, przystępne, które bardzo fajnie zabrzmi w dzień.
1: To gramy teraz Damiana Lazarusa. Tak jak powiedziałeś, rezydenta niedziel Audio River i do rozmowy wracamy za chwileczkę.

0: Primadoma Club zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: W studiu Łukasz Warna-Wiesławski. Rozmawiamy sobie dzisiaj o Audio River, który odbędzie się już 10-12 lipca w Łodzi. Przypominam, że dalej trwa nasz konkurs, w którym możecie wygrać karnet na tegoroczną edycję. Wystarczy napisać swoje najlepsze wspomnienie z festiwalu dominika.kontarowicz@chiliz.pl. Tam wysyłajcie swoje maile. A ja chciałam, Łukasz, zapytać o sceny. Ile będzie scen? Jak one będą wizualnie wyglądały? No i ogólnie może też o takim wizualnym aspekcie festiwalu, no bo to jest również ważne w dzisiejszych czasach. Ludzie nie tylko stawiają na aspekt oczywiście muzyczny, ale też wizualny. No i jestem ciekawa, czy możesz coś zdradzić w tym temacie.
2: No właśnie to, co się zmieniło, tak zacznę od końca pytania, to, co się zmieniło w ogóle w konsumpcji festiwali, to traktowanie tych wyjazdów bardziej jako takiej wakacyjnej wycieczki. Ja to już kiedyś mówiłem, że jak ja jeździłem na festiwale jako młoda osoba, to biegałem od otwarcia bram do samego końca i chciałem zobaczyć, usłyszeć jak najwięcej. I że to trochę dla młodego pokolenia może przypominać odrabianie lekcji, tak. Że po prostu nie ma czasu na siebie, tylko jest cały czas ten taki tryb chłonięcia. A dzisiaj publiczność raczej to traktuje jako właśnie taką wakacyjną przygodę. Także zmienia się wygląd tych festiwali, jest coraz więcej stref z różnymi aktywnościami. Dla mnie to było, teraz to rozumiem już po iluś edycjach, gdzie pracuję przy letnim festiwalu, ale na początku dla mnie to był szok, że ktoś idzie na festiwal i na przykład zamiast być na występie, gra w koszykówkę.
1: Bo chodzi o ogólny experience, tak? Podobno Gen Z teraz konsumuje.
2: Tak, ale teraz jakby ja to rozumiem, no bo jednak ten kontakt z przyjaciółmi jest
1: integralną fajnego czasu.
2: Tak, jest integralną częścią tego, to jest bardzo ważne, więc te wszystkie takie poboczne atrakcje też muszą na festiwalu być. Także wracając do klubu pytania, no to jest teren Łódzkich Błoni, aranżujemy w taki sposób, że jest podzielony na dwie części. Mamy tą część taką główną, gdzie są te duże sceny, jest main, który w tym roku będzie miał taką formę, jeżeli zobaczycie nasz Instagram, to rok temu były takie jakby plastry miodu, w których były ukryte ekrany. Ukryte, one były gigantyczne, więc nie do końca ukryte, ale miało to kształt takich plastrów miodu. No w tym roku ta scena przypomina mi, ja już to widziałem, wy niedługo zobaczycie u nas podglądy tego, jak będziemy mogli się podzielić, festiwal właśnie się buduje. No taką jakąś, nie wiem, futurystyczną maskę samochodu albo jakiegoś takiego statku kosmicznego z takimi geometrycznymi zagięciami, światłami, które się z tego wynurzają. No wygląda to tak bardzo, futurystycznie. Mm-hmm. Ale z drugiej strony są też sceny namiotowe, gdzie tam w środku są mocne instalacje świetlne. No z zewnątrz wyglądają takie klasyczne cyrkowe namioty i myślę, że nasza publiczność, gdyby usłyszała, że rezygnujemy z cirkusa, to zaczęłaby protestować. To jest taka ikona festiwalu, ten namiot, który kojarzy się nostalgicznie, a w środku jest po prostu, tam jest już rok 2030. Tam jest cała taka bardzo zaawansowana oprawa świetlna. No i to kontrastujemy tą częścią parkową, która jest w głębi festiwalu i tam już mamy mniejsze kameralne sceny, które są budowane z drewna, one są odświetlone, zmapowane. Mamy dużo takich dekoracji kwiatowych, także ta przestrzeń oferuje doświadczenie dla naprawdę bardzo różnych rodzajów słuchaczy. Jeżeli chcemy właśnie tego takiego mocnego doświadczenia świateł, stroboskopów, takiego po prostu przebodźcowania i potężnego doświadczenia, to jest. Jeżeli chcemy kontaktu z naturą, wychillowania, to też oferuje Audio River, więc wydaje mi się, że na przestrzeni łącznie 10 scen mamy naprawdę bardzo, bardzo szeroką ofertę właśnie i wizualną, i muzyczną.

0: Primadoma Club. Zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Przypominam, że konkurs, w którym możecie wygrać karnet na Audio River Festival, nadal trwa. Wystarczy napisać swoje najlepsze wspomnienie z Audio River. dominika.kontarowicz@chillized.pl. Łukasz, jakie jest twoje najlepsze wspomnienie z Audio River?
2: A ja mam właśnie taką, wydaje mi się, fajną anegdotę. To był 2012 rok, to był pierwszy raz, kiedy pojechałem po prostu jako widz. No i jest godzina jakaś, nie wiem, czwarta, piąta rano, może czwarta. Leżę sobie na piasku, słucham muzyki, no i podchodzi do mnie trzech takich groźnych panów. I myślę sobie, że będzie jakaś chryja, tak? I oni się pytają, kto gra. Ja im mówię, że to jest Carl Craig. No i nagle ta atmosfera tak się rozluźnia, czujesz, to napięcie puszcza i oni zaczynają się cieszyć, w ogóle podnoszą mnie, wciągnąć do tego namiotu, że super, super, idziemy tańczyć. No i to bardzo mocno wpłynęło na to, jak ja ten festiwal postrzegam, że tutaj naprawdę spotykają się bardzo, bardzo różni ludzie w jednym celu, jest właśnie ta wspólnota i jedność.
1: Muzyka łączy ludzi. Tak. Tak. A kto według ciebie jest takim konikiem w line-upie tegorocznym? Oczywiście oprócz headlinerów, których już tutaj sobie wymieniliśmy na początku.
2: No dla mnie personalnie takim projektem, który jest trochę takim strzałem z boku, ale bardzo ważnym, no jest Błoto. I Błoto...
1: Błoto, które gra techno.
2: Błoto, które zagra techno, tak. I to jest coś, czego nie będzie na żadnym innym festiwalu. No Błoto naprawdę jest na topie w tej chwili. To jest jeden z najważniejszych zespołów tej nowej fali polskiego jazzu. No i ja ich kiedyś zaprosiłem na koncert do Krakowa. Oni mnie tam zaskoczyli, grając na koniec cover Afryki Bambaty i Westbama Agartha. I to było naprawdę rewelacyjne. To, jak oni, jak dobrymi są instrumentalistami, jak sprawnie łączą elektronikę z żywym instrumentarium, to naprawdę zrobiło na mnie potężne wrażenie. No i ja długo wierciłem o to dziurę w brzuchu Leonowi i Piotrowi Orliczowi. No i robimy to. I ten koncert naprawdę wydaje mi się, że będzie wyjątkowy. Ja już dostałem od
1: chłopaków. Kiedy on jest? W sobotę?
2: To jest piątek. Scena główna. Przed Boys Noise i dostałem od chłopaków już setlistę, wiem co tam będzie. Tam będzie i Underground Resistance, i Moody Man, i no naprawdę same takie klasyki tego techno, które dla mnie jest taką esencją tego gatunku. I ta muzyka amerykańska, która wywodzi się właśnie z funku, z całej tej historii czarnej muzyki amerykańskiej, no jest idealna do przełożenia na żywe instrumenty właśnie przez dobry zespół jazzowy, no bo też uwielbiam to przypominać, że Mad Mike Banks z Underground Resistance, zanim zaczął grać techno, on był basistą George'a Clintona, więc on bardzo dobrze wie właśnie jaka jest ta historia i skąd te wszystkie elementy wzięły się w amerykańskiej muzyce techno.
1: Łukasz, ja już nie mogę się doczekać, żeby odwiedzić festiwal w tym roku, tym bardziej, że to będzie mój pierwszy raz w Łodzi. No, mam nadzieję, że się widzimy. Konkurs nadal trwa, także do 21, także nadsyłajcie swoje odpowiedzi, jeżeli chcecie wybrać się z nami. A ja tobie bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
2: Również.
1: No i do zobaczenia 10-12 lipca w Łodzi.
2: Do zobaczenia.

0: Reklama. Buongiorno Warszawo! Losteria w Elektrowni Powiśle zaprasza już od 9 na włoskie śniadania, lunche i pizzę aż 45 cm. Pasty włoski klimat i smak, który najlepiej dzieli ci z bliskimi. Losteria. Poczuj prawdziwy smak Włoch.
1: Bittersweet Festival Poznań 13-15 sierpnia. Park Cytadela. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Tom Odell, Jessie J, Charlotte Cardin i wielu innych. Bilety dostępne na eventim.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: ING to twój asystent, który odpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Wielki sport zawsze w TVP. Dzisiaj kolejne mecze mundialu. USA, Australia, Szkocja, Maroko, Turcja, Paragwaj, Brazylia, Haiti. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
7: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
8: Mokosz Cosmetics zaprasza na wyjątkową letnią promocję. Wybierz skuteczną pielęgnację twarzy i ciała i skorzystaj z rabatów do 40%. Tylko do 26 czerwca na mokosz.pl. Poczuj różnicę na własnej skórze.
9: Uwaga! Super promocja w Teddy.
10: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.
11: Najlepszych prezentów nie postawisz na półce. To wspomnienia, które zostaną na lata. Koncert życia, spektakl czy festiwal. Z voucherem biletomat.pl to obdarowany decyduje, co chce przeżyć. Kup na biletomat.pl.
0: Po reklamie.

Emil Quissimo, pojawi się Tiga i Hudson Mohawk, będzie Lutz, będzie również utwór z mojej debiutanckiej epki pod tytułem Tasmania, która ukazała się właśnie dzisiaj. No i wielu, wielu jeszcze innych wykonawców. Kontynuujemy konkurs, w którym do wygrania jest karnet na wszystkie 3 dni festiwalu Audio River 10-12 lipca w Łodzi. Wystarczy opisać swoje najpiękniejsze wspomnienie właśnie z Audio River. dominika.kontarowicz@chiliz.pl. Czekam na wasze maile do godziny 21:00, a teraz gramy utwór londyńskiego duetu Dusky, w którego skład wchodzą dwaj przyjaciele z dzieciństwa, Nick Harriman i Archie Branger. Keep On, taki kawałek, jest dostępny w 2 wersjach, w oryginalnej i w klubowej. Mam nadzieję, że czas nagramy tę wersję klubową i bardzo głosowo zresztą. Jedziemy z tym weekendem. Keep On, Dusky.

0: Prima Doma Club zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Never Dull, Let Me Love, a teraz nowa propozycja od Demi Riquissimo, Who Wants to Know. Tak nazywa się jego nowy singiel, producent z Detroit, ale obecnie mieszkający w Londynie. Jego styl to jest mieszanka najróżniejszych gatunków, od Italo po Acid House. Posiada własny label Semi Delicious, ale współpracował także ze sławnym Ninja Tune czy Wolf Tone. Wystąpi już jutro na scenie Carbon Silesia Festival w Zabrzu, na który ja serdecznie zapraszam, ponieważ również tam zagram, i to już dzisiaj o 23:00 na scenie Secret Stage, także serdecznie zapraszam wszystkich tych, którzy się wybierają właśnie na Carbon Silesia. No a teraz jedziemy z nowością od Demi Riquissimo, Who Wants to Know.

0: Make you love yourself. Rub on yourself. Prima Doma Club zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Tiga Hudson Mohawk i Chanel Tre Feel the Rush. To przed chwilą. No a my jedziemy dalej z repertuarem. Pora na DJ-a i producenta z Australii o pseudonimie Lutz. Na pewno dobrze znany wszystkim słuchaczom Prima Doma Club, ponieważ ja śledzę jego poczynania muzyczne właściwie od początku 2018 roku. Ma na koncie dwie epki i dużo dobrych singli. Właśnie ukazał się jego jeden z nowszych utworów Being With You, a na okładce tego singla znajduje się przepiękny letni zachód słońca. No to jedziemy. Lutz, Being With You.

0: Prima Doma Club. Zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Dziudziu przed chwileczką, a my powoli zbliżamy się do końca dzisiejszego spotkania. Dziękuję za wszystkie maile konkursowe odnośnie Audio River Festival. Zwycięzców postaram wyłonić się as soon as it's possible. Na koniec, kochani, wisienka na torcie, czyli coś bardzo osobistego ode mnie. Nieśmiało trochę przyznaję się, że dziś jest oficjalna premiera mojej pierwszej producenckiej epki pod tytułem Tasmania i jest to mój osobisty, muzyczny, elektroniczny zapis wspomnień podróży do Australii, w której zakochałam się bez pamięci. Epka nazywa się właśnie Tasmania, zawiera sample ptaków, które nagrałam tam będąc na dyktafon w telefonie. Będą aborygańskie sample, no i oczywiście będzie dużo dobrego house'u. Możecie już oficjalnie posłuchać jej na moim SoundCloudzie albo na wszystkich serwisach streamingowych. Dzisiaj zaprezentuję pozycję numer 3. Najszybsza, najbardziej taneczna pod tytułem Miriwung. Miriwung to jest oryginalny język aborygański, który jest już właściwie trochę na wymarciu, ponieważ garstka ludzi w Australii się nim posługuje. Utwór jest dziki, taneczny, no i mam nadzieję, że wam się spodoba. Epka ukaże się również na winylu za ponad miesiąc, więc już nie mogę się doczekać i mam nadzieję, że cały materiał wam się spodoba. My słyszymy się dzisiaj na Karbonie albo jutro na imprezie Błysk nad Wisłą w Warszawie, a ja teraz zostawiam was z Miriwung by Prima Doma.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko ₩0,89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie ₩7,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Ale sztosy.
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach. Lotto.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę.

0: 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: I to jest piękna gra.
2: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
1: Tak, wiedziałem!
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Po reklamie.

0: reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Poczuj się wyjątkowo. W miejscu, gdzie luksus spotyka się z naturą. Rozsmakuj się w kuchni, która jest sercem hotelu i odkryj nowoczesne zabiegi pielęgnacyjne. Hotel Spa dr Irena Eris na Wzgórzach Dylewskich, w Krynicy Zdroju dla gości 12+, oraz w Polanicy Zdroju zapraszają na wyjątkowe doznania. Zarezerwuj wakacyjny pobyt w stylu wellness. Hotel Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.